0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Za dużo, za szybko, bez przerwy. Takie właśnie hasło towarzyszy tegorocznej ósmej już edycji Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. I właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszej audycji. To jest tydzień w Meloradiu Kraków. Przed mikrofonem Karolina Putlak. Witam i zapraszam.
10: Tym żyje Kraków.
9: Tym razem wydarzenie skupi się na problemie przebodźcowania, który dotyka wszystkich, bez względu na wiek i płeć.
11: Ktoś ładnie powiedział, że świat się nie zatrzyma. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie troszkę zwolnić. I myślę, że to jest takie hasło przewodnie tegorocznej edycji Human Weeku. Human Weeku, który już się wpisał w kalendarz wydarzeń w Krakowie. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest bez wątpienia coś, z czym chyba każdy z nas ma problem. My nie do końca jesteśmy świadomi, że mamy ten problem, ale każdy z nas się budzi i mało higienicznie. Pierwsze, co robi, patrzy do telefonu. Pierwsze, co robi, zastanawia się, co ma dzisiaj do zrobienia. Nie mamy czasu na trochę więcej odpoczynku i takiego spokoju, bo to niekoniecznie oznacza, że my mamy leżeć i nic nie robić, ale fajnie by było, żeby w którymś momencie jednak te nasze dni nie były poddane takiej rutynie i takiemu pędowi. Fajnie to wygląda, fajnie to brzmi, wszyscy wiemy, że tak należy zrobić, mało kto z nas zrobi i tegoroczna edycja jest właśnie poświęcona temu. Czyli chcemy pokazać po pierwsze, że jest problem, po drugie pewnym osobom uświadomić, że mają problem, ale też radzić kilka sposobów, jak można sobie z tym radzić.
12: No to powiedzmy w takim razie, w jaki sposób będą to Państwo robić, w jaki sposób będą Państwo edukować uważności, odpoczynku i wyzwalać gdzieś tam chyba z takich niewolniczych pęd kalendarza, który nas wszystkich terroryzuje.
11: Jak zwykle zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkanie z ekspertami ze Szpitala Uniwersyteckiego, którzy zdradzą, po pierwsze, pokażą nam, jak sobie uświadomić, że mamy problem, po drugie, jak sobie z nim radzić. Tradycyjnie spotkanie także w kinie pod baranami i dużo wydarzeń, do których udział zachęcamy. Bilety darmowe do pobrania ze stron Pałacu Potockich, także myślimy, że warto skorzystać z oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.
12: A jak to jest? Na jakiej zasadzie wybieracie te tematy i motywy przewodnie Human Weeka? Czy to są po prostu wyzwania, przed którymi jako cywilizacja stajemy, czy być może jeszcze coś innego za tym stoi?
11: Tak, tutaj zdradzę trochę kuchnię, że praktycznie kończąc tegoroczny Human Week, już zastanawiamy się, co będzie kolejnym. Niestety chciałbym powiedzieć, że byłbym przeszczęśliwy, gdyby się okazało, że będziemy mieli w którymś momencie problem z wybraniem tematu do kolejnej edycji. Niestety życie, które i świat, który nas otacza, dostarcza nas tych tematów każdego roku coraz więcej. W tym roku postawiliśmy właśnie na odpoczynek, na ten czas dla siebie. Co będzie w przyszłym roku, to niespodzianka, ale już mamy pewne pomysły w głowie.
13: Przebodźcowanie właściwie powinno nas skłonić do tego, żeby mówić jak najmniej. Maciej Pilecki pełni obowiązki kierownika oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci, młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dlatego, że jakby nasze życie jest wypełnione informacjami, bodźcami, aktywnościami.
12: Sam się łapie na tym, że człowiek ledwo co wstanie z łóżka, otworzy oko i gdzieś tam sięga po telefon. Wiadomo, to może być też zboczenie zawodowe, ale chyba więcej osób niż ja ma podobnie.
13: Tak, myślę, że to uzależnienie od sięgania po telefon, od sprawdzania wiadomości, SMS-ów, maili, informacji w Librusie, jak mówimy o rodzicach. I taki rodzaj wielozadaniowości, w którym bardzo rzadko się dzieje tak, że w jakimś mieście, w jakimś miejscu, w jakiejś aktywności jesteśmy w pełni, separując się od innych bodźców. I to ma charakter takiego kumulującego się stresu, który nie pozwala nam zachować takiej pełnej stabilności emocjonalnej i psychicznej, a nie daje nam możliwości regeneracji. Były takie badania dotyczące lekarzy działających w

0: kilkadziesiąt sekund tu i teraz i okazało się, że miało to istotny i niepomijalny w badaniach naukowych wpływ na ich emocje i stabilność psychiczną. Więc nawet drobne ćwiczenie, wydawałoby się, no, może wpłynąć na nasz dobrostan psychiczny.
1: Ale te wszystkie bodźce, które do nas docierają, albo których sami sobie dostarczamy, bo to nie tylko telefon, ale to też telewizja, to też radio, które gdzieś tam nam w tle gra, coś jednak nam daje. Przecież chyba mamy wyrzut pewnych hormonów w głowie, właśnie korzystając czy scrollując portale społecznościowe, włączając telewizor, który jest z nami też od rana do wieczora. Ja na szczęście nie mam i jestem chyba szczęśliwszy, radio za to u mnie gra od rana do nocy na okrągło. Właśnie, co nam to daje? Jakiś efekt chyba taki psychochemiczny w mózgu jest.
0: Tak, daje to efekt psychochemiczny, ale jest to ten rodzaj efektu, który porównywalny jest z efektami, które dają substancje psychoaktywne. No właściwie jakby to ma charakter uzależniający. Zresztą media społecznościowe, one skonstruowane są tak, żebyśmy poprzez rodzaj takiego bodźcowania i gratyfikacji, która związana jest z każdym kolejnym, każdą kolejną informacją, z każdą kolejną rolką, żeby ten rodzaj uzależnienia nasilać. Nasze mózgi nie zostały skonstruowane do takiego funkcjonowania. One wymagają czasu na uspokojenie, reset, takiej i w jasny sposób oddzielonego od siebie momentu, w którym funkcjonujemy, gromadzimy dane i je przetwarzamy, i momentu, kiedy odpoczywamy. A właściwie ten rodzaj takiego nieaktywnego odpoczynku, no to jest coś, co, no co zdarza nam się coraz rzadziej. Zresztą to dotyczy małych dzieci, dlatego że jak pomyśli pan przez moment o nudzie, czyli o jakby takim stanie, w którym my nie mamy co robić, ale z tego nudzenia się mogą pojawiać się nowe pomysły zabaw, nowe pomysły interakcyjne. Jakby nasze oczekiwanie w stosunku do dzieci teraz jest takie, że one właściwie przez cały czas powinny być aktywne.
1: Nie ma czasu na nudę, absolutnie. Jedne zajęcia, drugie zajęcia, trzecie zajęcia, właśnie. Telefon, tablet plus komputer jeszcze.
0: Powinny się rozwijać, więc my w Human Week konsekwentnie w kolejnych edycjach nie zajmujemy się już tylko problemami zdrowia psychicznego, ale zajmujemy się tym, jak im zapobiegać. A dbanie o takie pielęgnowanie swojej uważności, pielęgnowanie tego, żeby być tu i teraz, żeby nie konfrontować się zbyt dużą ilością bodźców, żeby w wyraźny sposób oddzielać od siebie momenty, w których jesteśmy aktywni, od tych, kiedy odpoczywamy, stanowi jeden z ważnych elementów higieny psychicznej, no, ograniczającej ryzyko zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń psychosomatycznych, czyli dotyczących naszego ciała.
2: Monika Kosztyła, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.
1: Dyrektorko, kolejna, ósma już odsłona krakowskiego tygodnia zdrowia psychicznego Human Week. Program znamy. Dlaczego miasto chce uczestniczyć w takiego rodzaju wydarzeniu? Co ono miastu wnosi? Albo co miasto też wnosi do tego wydarzenia?
2: Miasto bardzo aktywnie wspiera obszary polityki zdrowotnej, a wśród nich właśnie Human Week idealnie się wpisuje. Myślę, że to, jaką problematykę porusza, a mianowicie zdrowie psychiczne, jest czymś, co w dzisiejszych czasach powinno być na tapecie w każdym mieście. Jesteśmy w trakcie pisania polityki zdrowia psychicznego, która ma właśnie nakierować na ten problem, ale też i wprowadzić nowe rozwiązania w naszym mieście. Czujemy się zobligowani do tego, żeby w tym aktywnie uczestniczyć.
1: Ale to jest rolą miasta, by dbać, troszczyć się o kondycję psychiczną mieszkanek i mieszkańców. Taka jest miejska rola.
2: Zdecydowanie. Miasto powinno opiekować się swoimi mieszkańcami, nie tylko poprzez wdrażane programy, ale przede wszystkim poprzez ich realizację. Mamy strategiczny dokument, który nazywa się Zdrowy Kraków, który pokazuje nam, w którym kierunku chcemy zmierzać jako gmina, a dobrostan mieszkańców to jest nasz cel nadrzędny.
1: To jeżeli chodzi o dobrostan psychiczny, to w jakim kierunku gmina miejska Kraków zmierzać chce i na jakim etapie być może tej podróży, bo to myślę, że spokojnie można nazwać podróżą, safari, wyprawą, jesteśmy.
2: Aktualnie realizujemy również inne programy jakby nakierowane na dobrostan psychiczny mieszkańców, skierowanych tak naprawdę do różnych grup społecznych. I w tym momencie

0: Przykładowo młodzież szkolna uczestniczy w takim projekcie, który nazywa się Ogarniam Życie i który, że tak powiem, poprawia ich dobrostan. Ale tak naprawdę w sferze polityki społecznej to do każdej z grup mamy skierowane wsparcie w tymże obszarze. Do tej pory jeszcze nie było takiego programu, który obejmowałby wszystkie grupy, stąd też jesteśmy przed jego przyjęciem. Ale to nie oznacza, że działania w tych sferach nie są realizowane. Oczywiście są.
1: A powinniśmy mówić raczej o jednym, tak jak dyrektorka wspomniała, spójnym programie, czy o być może jakiejś takiej sytuacji policentrycznej, czyli mamy kilka jednak drobniejszych, ale skupionych na konkretnych grupach programów. Czy jednak musi być jakaś taka ogólna wizja, strategia? O, może tak.
0: Myślę, że problem jest na tyle poważny, że myślenie i ubieranie tego w jeden duży program to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Problem jest wieloaspektowy. Pojawia się w wielu warstwach społecznych. Dotyczy zarówno małych dzieci, jak również młodzieży, ale też i dorosłych, i osoby w wieku senioralnym, wobec czego zdecydowanie powinniśmy na to popatrzeć całościowo, ale to nie zmienia faktu, że realizacja tego programu będzie odbywała się w różnych sferach i będzie kierowana do różnych grup.
1: No, mamy też wyzwanie w postaci osób z doświadczeniem migranckim, zwłaszcza po 22 roku.
0: Zdecydowanie te osoby, myślę, że mogą poczuć się w naszym mieście jak w domu. Już od 10 lat dbamy o to, żeby osoby przybywające do nas z innych krajów czuły się jak we własnym kraju. I tutaj program Otwarty Kraków, który ostatnio obchodził swoje 10-lecie, jasno pokazuje, że de facto była to sytuacja szczególna, jeśli chodzi o liczbę osób, które pojawiły się w Krakowie, ale myślę, że dzięki tym doświadczeniom z lat poprzednich byliśmy w stanie sprawniej sobie z tym wyzwaniem poradzić.
2: Chcemy pokazać zagrożenia, które wynikają z takiego trybu życia. Dominika Dudek, jestem kierownikiem Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcemy pokazać, jak to wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale również na nasze zdrowie fizyczne. Chcemy pokazać, że jednak można troszkę inaczej. Chcemy pokazać, gdzie są czerwone flagi, co powinno zwrócić naszą uwagę, że zaczyna się robić troszkę niebezpiecznie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie zmienimy naszej cywilizacji, nie zmienimy tego, jak musimy pracować, ale żeby w pewnym momencie umieć zachować jednak pewną równowagę. I czasem te rady czy zalecenia są naprawdę bardzo proste. Dbanie o relacje, dbanie o sen, dbanie o ruch, sport, znalezienie pewnego czasu dla siebie. Ale oczywiście Human Week to nie jest tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi na pewien problem. W tym roku skupiamy się na przebodźcowaniu, ale też przede wszystkim jest to takie cykliczne wydarzenie, które ma za zadanie trochę integrować społeczność Krakowa z pacjentami. Trochę pokazać, że osoby z zaburzeniami psychicznymi to są takie osoby, takie same osoby jak każdy z nas. Że na przykład w tym pędzie i przebodźcowaniu bardzo łatwo każdy z nas może znaleźć się po tej drugiej stronie i wymagać jakiejś pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.
1: A co w programie 8 krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego?
2: Och, bardzo dużo. Wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty, spotkania, wystawy, filmy. Bardzo dużo. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
3: W tym miejscu postawimy kropkę, ale nie odchodźcie daleko, bo wrócimy do tematu krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week już za chwileczkę.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przed mikrofonem Karolina Putlak. Wracamy do tematu krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Human Week. W tym roku wydarzenie, przypomnę, koncentruje się na problemie przebodźcowania.
4: Jeszcze tylko kilka dni.
3: Mówią w kolejności pojawiania się na antenie profesor Maciej Pilecki, psychiatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak i Monika Kosztyła z magistratu.
1: To staranie się do bycia uważnym, odpoczywanie też wzbudza w nas, przynajmniej we mnie, stres. Jeżeli dużo pracuję, nagle przychodzi mi kilkutygodniowy urlop, tak jak było w tym roku, ja się czułem przez pierwszych kilka dni zestresowany. I to jest pytanie, czy potrafimy jeszcze właśnie gdzieś zaciągnąć hamulec, albo zwolnić obroty, czy nie?
8: No, mówi pan o doświadczeniu, które ma wiele osób. Znaczy, że pierwszy dzień urlopu to jest taki czas pewnego takiego wewnętrznego niepokoju i trudności przestawienia się z pełnej aktywności do mniejszej aktywności. Niektórzy radzą sobie z tym tak, że wakacje to też jest stan takiego silnego, stresującego bodźcowania. No właśnie dlatego takie bycie tu i teraz, uważność i nieprzebodźcowywanie się powinniśmy ćwiczyć codziennie. Ja dokonałem takiego eksperymentu w swoim życiu i zrezygnowałem z Facebooka. Wiem, omijają mnie teraz informacje, które jakby dotyczą moich znajomych, bliższych czy dalszych, w których nie uczestniczę w ich życiu tak, jak uczestniczyłem dotąd. Niektóre informacje, jak się spotykamy, mnie zaskakują, ale z drugiej strony poczułem ten rodzaj wyzwolenia od rzeczy, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia, a które właściwie były w moim życiu obecne bez przerwy.
1: Zapytam jeszcze o efekty, jakie wywołuje to ciągłe przebodźcowanie i zaburzenia, z którymi możemy się zmagać, no i też o jakąś taką receptę prostą na to, jak sobie z tym radzić. Odkładamy telefon, joga, być może medytacja, ale to przejdźmy jeszcze do tych zaburzeń i problemów, które niesie ze sobą przebodźcowanie.
8: Przebodźcowanie stanowi taki rodzaj kumulującego się stresu dla naszego organizmu, który dodaje się do innych stresorów i może być źródłem albo ryzyka zaburzeń psychicznych, albo zaburzeń psychosomatycznych. Też niezwykle istotne jest to, żeby przebodźcowanie nie towarzyszyło nam od takich wczesnych momentów rozwojowych, dlatego że nasze mózgi potrzebują czasu na przetworzenie informacji, czasu na taką wewnętrzną refleksję. Ona w jakim stopniu odbywa się w czasie snu, ale ona również odbywa się w momentach nudy. No warto pamiętać o tym, że wielu wybitnych naukowców, odkrywców mówiło o tym, że pewne ważne myśli, odkrycia czy przełomy przychodziły im do głowy wtedy, kiedy się nudzili, czy robili rzeczy, które właściwie jakby nie były związane z taką ich codzienną, naukową aktywnością. Wie pan, jak usłyszałem, że pan mówi o tym, że musimy się zapisać na jogę, ćwiczyć uważność, nie wiem, zrezygnować z mediów społecznościowych, to jest za trudne zadanie, myślę, dla większości z nas. Zacznijmy od tego, żeby wtedy, kiedy myjemy ręce albo zęby, żebyśmy, albo jak bierzemy prysznic, czy się kąpiemy, żebyśmy przez moment próbowali być tam, czy tu i teraz, czyli żebyśmy mieli takie doświadczenie, że jesteśmy w tej chwili, nie wybiegamy myślami do przodu, nie cofamy się wstecz, tylko jesteśmy, doświadczamy i próbujemy mieć taki rodzaj jedności doświadczenia, próby może z koncentracji na doznaniach z ciała, na oddechu, na tym, co mówi, co sygnalizuje nam nasz organizm. Zacznijmy od minuty dziennie, a jak nam się spodoba, to wtedy można pójść na jogę.
4: Eksperci radzą.
9: Uniwersytet rozpoczyna 1 października tego roku kolejny rok akademicki i witamy w Uniwersytecie około 15 tysięcy nowych studentów. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to bardzo liczna grupa, no i w tej grupie grupie, ale również w grupie osób, które już studiują, zapewne są osoby o dużej wrażliwości, które potrzebują wsparcia. Podzieliłbym umownie to wsparcie na trzy kategorie działań. Pierwsza dotyczy działań adaptacyjnych uniwersytetu w momencie, kiedy studenci są jeszcze w przeddzień rozpoczęcia pierwszego w ich życiu roku akademickiego. Staramy się między innymi z udziałem samorządu studentów, za co samorządowi chcę ogromnie podziękować, wprowadzić tych młodych ludzi w realia studiowania w uniwersytecie, tak żeby ta zmiana pomiędzy szkołą średnią a uniwersytetem była jak najmniej odczuwalna. Jak już zaczną studiować, rozpoczynamy działania, które mają zwiększać ich aktywność społeczną, niezwiązaną bezpośrednio ze studiowaniem. Wydaje nam się, że aktywność w kołach naukowych, udział w wydarzeniach ściśle studenckich potrafi pełnić taką rolę prewencyjną, ponieważ studenci mogą realizować nie tylko obowiązki akademickie, ale również swoje pasje, które przynieśli do uniwersytetu lub które w uniwersytecie się wykształciły.
1: No i też rektor powiedział, że państwo podchodzą naukowo także do kwestii mieszkalnictwa. To interesujące.
9: Nawet to, nowo projektowane akademiki na Ruczaju, czyli te, które będziemy budować od podstaw, przewidują znaczną część przestrzeni wspólnych dla studentów, tak żeby w czasie, kiedy czasami mają skłonność do izolacji, do mieszkania w pojedynkę, jednak znaleźli czas na interakcję ze swoimi koleżankami i kolegami, a jak już te instrumenty prewencyjne zawiodą, to wszyscy studenci mogą znaleźć wsparcie w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji, gdzie profesjonalni psychologowie udzielają porad, terapii, no i takich porad jest około 4000 rocznie.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać trochę, pan rektor wybiegł, jak statystyki, liczby zawsze dobrze się sprzedają na antenie, no to pomówmy, ile osób korzysta ze wsparcia SOWY, tak dobrze ten skrótowiec rozszyfrujmy może na początek.
9: To, co będzie pewnie takie chwytliwe, to w pierwszym pełnym roku funkcjonowania tego ośrodka było 3 razy mniej takich sytuacji wsparcia niż jest teraz. Po roku 2025 możemy powiedzieć, że średnio jest 4000 takich terapii czy interwencji, natomiast corocznie niestety około 1000 nowych osób korzysta ze wsparcia w tym ośrodku, co oznacza, że w grupie około 15 tysięcy studentów prawie 10%, niecałe 10% potrzebuje wsparcia.
1: Ale to nie tylko studenci, to też pracownicy naukowi i pewnie administracyjni. Wszyscy mogą z tego wsparcia skorzystać.
9: Wszyscy mogą skorzystać z tego wsparcia i okazuje się, że problemy zdrowia psychicznego nie omijają żadnej grupy w społeczności akademickiej, chociaż w gronie studentów są najczęstsze. Najprawdopodobniej wynika to z stresu, z kłopotów adaptacyjnych, z wymagań na poszczególnych kierunkach studiów, ale też indywidualnej wrażliwości tych osób, które być może trudniej niż kiedyś znoszą porażki, wyzwania, a my jesteśmy po to, żeby im pomóc przejść przez okres obecności w uniwersytecie tak dobrze, jak tylko potrafimy.
1: Czy jest jakieś jedno miejskie miejsce, numer telefonu, adres mailowy, do którego mogą zgłaszać się osoby, które wymagają potrzeby specjalisty, czy to psychologa, czy to psychiatry?
0: Oczywiście, że tak jest. Jeśli chodzi o miasto, to miasto realizuje zadanie, może bardziej tak bym to ubrała w słowa, domy pomocy psychologicznej. Takie placówki są realizowane przez Fundację Unicorn. Mamy je 4 rozlokowane na mieście. W ramach tego mamy również dyżur telefoniczny, gdzie osoby mogą zgłosić się, jeśli odczuwają potrzebę kontaktu ze specjalistą. To, co jest ciekawe, to oprócz tego, że te miejsca świadczenia tychże usług są nakierowane bardzo ogólnie, to mamy też specjalistyczne. I w ramach tego mamy też taki dom pomocy psychologicznej dla osób z problemami onkologicznymi, również prowadzony przez Fundację Unicorn, gdzie opieką zostają otoczone całe rodziny. Ale mamy też takie domy, jak na przykład Donalda na Prokocimiu, który z kolei skierowany jest do pomocy rodzinom dzieci przebywających w szpitalu w Prokocimiu i tam mają zapewnioną opiekę w tym obszarze. Więc miasto już od dawna realizuje fajne projekty skierowane na tak naprawdę dobrą kondycję mieszkańców.
1: Jak to jest? Czy dopiero teraz zaczynamy dostrzegać to, że studenci zmagają się z takimi problemami, czy z problemami takiej natury? Czy tych problemów wcześniej nie było? Czy nie potrafiliśmy ich nazwać? Czy być może gdzieś chowaliśmy te problemy do szafy, zamiataliśmy pod dywan albo chowaliśmy w tapczanie?
9: Tak długo jak uniwersytety nie oferowały profesjonalnego, takiego systemowego wsparcia, te problemy mogły być indywidualnie dostrzegane na zajęciach przez poszczególnych wykładowców, promotorów prac, którzy mogli zobaczyć, że mają do czynienia niekiedy z bardzo wrażliwymi młodymi osobami, natomiast nie mieliśmy tego ujęte w żadne statystyki. Od kiedy prowadzimy to wsparcie i my, i inne uniwersytety w sposób zorganizowany, widzimy, jak dużo osób potrzebuje pomocy. I tutaj nie demonizowałbym tego problemu. Część osób jest rzeczywiście w dużym kryzysie, ale większość wymaga bieżącego wsparcia, spotkania i na szczęście w większości przypadków to się nie kończy niczym złym. To się kończy godzinami spędzonymi w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty, ale to zdecydowanie pomaga ukończyć studia i wejść w życie zawodowe.
3: Dodam, że Human Week potrwa do piątku, a za materiał dziękuję Kubie Kusemu. Teraz zmienimy temat.
4: Czekamy na to od lat.
3: Jeden z najwybitniejszych akustyków na świecie zaprojektuje brzmienie nowej Filharmonii Krakowskiej. To japoński specjalista Keiji Oguchi. Główna sala koncertowa pomieści prawie 1900 osób. W planach są też sale kameralne, studio nagrań oraz sale prób. Nowa Filharmonia Krakowska ma powstać przy Rondzie Grzegórzeckim.
10: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jeżeli chodzi o akustykę, to jest jeden z części projektu, który realizuje, mam nadzieję, bo jeszcze umowa nie jest podpisana, podkreślam, umowa nie jest realizowana. Polska firma z Małopolski, pracownia pana profesora Ingardena, i biorąc pod uwagę również tą pracownię i współpracę z Japończykami, to jest właśnie zaangażowanie najlepszych akustyków na świecie, pana Ogucz.
11: Współpracownicy, z którym przyjdzie nam ten proces przeprowadzić, to jest absolutna Mateusz Prędota, Filharmonia Krakowska. Światowa czołówka, zarówno jeżeli chodzi o architekturę, jak i o akustykę, i to pozwala sądzić, że ten proces zostanie we właściwy sposób przeprowadzony.
10: Ten projekt jest wyjątkowo trudnym projektem, jeżeli chodzi o samorząd województwa małopolskiego, bo to jest największa taka kubaturowa inwestycja planowana przez województwo do realizacji. Stąd, biorąc pod uwagę zespół, który powołaliśmy dwa lata temu, zespół ekspercki, który nakreślił, w jaki sposób powinniśmy do tego dochodzić, zostało zarekomendowany wybór w ramach konkursu, międzynarodowego konkursu, wybór pracowni, która dokona projektu i również zajmie się akustyką, ale też, podkreślam, zajmie się miejscem, gdzie w sytuacji trudnej, w sytuacji kryzysowej mieszkańcy będą mogli znaleźć schronienie. I to jest miejsce dla potencjalnie około kilku tysięcy osób w centrum Krakowa. W centrum Krakowa, gdzie mieszkańcy, turyści, tam gdzie będzie potrzeba szybko reagować, to ten budynek również będzie przystosowany, przygotowany do tego działania. Natomiast to jest jedno z zadań, ale kluczowe jest to, aby ten budynek miał najlepszą akustykę w Polsce. Takie jest zadanie przedstawione przed akustykami, przed pracownią, i tego też wymagają melomani.
11: Na całym etapie projektowania tego architektonicznego akustyk towarzyszy głównemu architektowi. Są prowadzone badania na temat rozchodzenia się dźwięku. Muszą zostać w odpowiedni sposób zwymiarowane przestrzenie i, co bardzo ważne, a niejednokrotnie nawet najważniejsze, właściwie dobrane materiały do tego, czym zostanie ta sala potem wyłożona, z jakich materiałów zostaną wytworzone fotele.
10: Przede wszystkim kamień milowy jest taki, aby w 2029 roku, w pierwszym kwartale, otrzymać dokumentację, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na prace budowlane. To jest jakby dla nas kamień milowy. Natomiast ufam, że na przestrzeni 2032-2033 roku pierwsze koncerty powinny w tym budynku odbyć się. Oczywiście jest to plan bardzo ambitny, ale przed nami, przed mieszkańcami Małopolski, są same ambitne projekty i chcemy sobie takie projekty kamienie milowe nakreślać. Podkreślając jednocześnie, że to jest trudne zadanie, ale chcemy go realizować, tym bardziej, że Małopolska, Kraków jest utożsamiana jako stolica europejska, stolica kultury, czy też światowa stolica kultury, gdzie mieszkańcy, turyści bardzo chętnie korzystają z naszych jednostek kultury.
3: Na koncerty jednak przyjdzie nam trochę poczekać, bo pierwsze wydarzenia zaplanowano tam w 2033 roku.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Kraków.

0: jeszcze dosyć spokojnie na drogach w Krakowie, chociaż oczywiście to się i tak zmienia i mamy więcej aut niż jeszcze pół godziny temu. Natomiast w miarę płynnie jeszcze przejedziemy bez jakiegoś stania w korkach. Pogodowo dzisiaj jeszcze ładny dzień, maksymalnie na termometrach do 23 stopni będzie słonecznie.
1: Znacie to uczucie, jak nagle się okazuje, że jesteście w samym środku zamieszania? Dobrze poznajecie, to właśnie środa. I siódemka w dacie, szczęśliwa niech będzie. 7 października, podkręcamy tempo w Melo. Melo Radio. Waldek Darłak, siema.

Milky w Melo. Just the way you are. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę. No nie chce być inaczej. W samym środku tygodnia jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, zaczynamy ten dzień i gramy tak, żeby wam się zachciało. Za 20 minut 7. Drenchill i Starlight.

0: Offenbach, Four to the Floor. Tak, w Meloradio od rana podkręcamy tempo. Wypadło dzisiaj na środę. Słuchajcie, dlaczego najtrudniejsze rzeczy trzeba robić zawsze rano? No na tej liście na pewno wstawanie, ubieranie, ogarnianie, śniadanie. Jeszcze niektórzy ten etap pomijają. Ale dzisiaj nie pomińcie jednego. Słuchajcie, jak w łazience będziecie, to spójrzcie na wannę tak troszeczkę inaczej, jak macie oczywiście. No bo kto pod prysznicem, no to inna sprawa.
1: No ja sobie dzisiaj muszę po prostu wyobrazić, nie?
0: Wyobraźcie sobie, no bo dzisiaj dzień wanny jest. Tylko tak za długo nie świętujcie trochę, bo też i czas goni. Za 15 minut siódma.

0: Leto Nightcrawlers i najwięcej energetycznej muzy od rana. Zawsze w Meloradium. Dla was to my nawet ze środy piątek zrobimy. Tak wam dzień zrobimy, a Marcin za chwilę to nawet newsy wam zrobi.
1: Pewnie, że zrobię i zrobię te newsy o tym, że już niektórzy nie będą musieli dźwigać.
0: Tylko uważajcie, bo już niedługo to siódma się też zrobi. Za 7 minut dokładnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. A co tam dla nas dobrego dzisiaj pogoda zrobi, o tym za chwilę w prognozie w Meloradio.

0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM. Pogoda.
13: Zimny poranek, tylko 9 stopni pokazują teraz termometry w Krakowie, ale na szczęście w ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, no i przekroczymy 20, maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 23 stopni Celsjusza. No ale korzystajcie, bo to już ostatnie takie chwile, jeszcze jutro będzie wysoka temperatura, a później już niestety temperatura poleci w dół i będzie też deszczowo. Dzisiaj słonecznie, pogodnie i bez opadów.
14: Środa rano, jest już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Dawidka z zarzutami. To po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Młody lekarz i były działacz KO został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Prokuratura zapowiedziała, że przekaże dziś nowe ustalenia dotyczące warszawskiej lecznicy. Polskie wojsko pilnuje naszego nieba, to w związku z porannym atakiem Rosji na Ukrainę. Tymczasem Donald Trump zapewnia już kolejny raz, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów. Koniec z dźwiganiem ciężkich walizek na dworcu kolejowym w Katowicach. Po latach oczekiwania w końcu działają tam nowe windy, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
16: Trzy obecnie dostępne perony zyskały po dwie windy, w tym jedną większą, umożliwiającą przewóz rowerów.
15: Trwa też budowa podziemnego przejścia, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Łączymy się dzisiaj razem z wami od samego rana w tym wszystkim, co robicie. No i mamy oczywiście najwięcej energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, siemano, hej. Jest już siódma.

tu Melo Radio. To jest Melo.

Alesso i Zara Larsson w Melo. I Words. I tak podkręcamy tempo w środę rano. To już 13 minut po 7. Słuchajcie, no i mamy oczywiście do was bardzo konkretne pytanie dzisiaj. Czekamy na wasze głosówki. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Są takie teksty, no nie? No to jakie znacie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze fajne głosówki za te najlepsze, najciekawsze i najbardziej odjechane. Jest oczywiście super fajny Melo Merch do zgarnięcia. Uwaga, a o tym to jest głośno, bo dzisiaj w nocy opublikowano wyniki rankingu DJ Mag Top 100. O. I już wiadomo, że zdecydowanym numerem jeden na świecie jest David Guetta. Zajmował tą najwyższą pozycję już kilka razy, także w 2025 roku. Pierwsze miejsce znów należy do niego. David Guetta w Meloradio ze swoim najnowszym hitem. You and I, me and you.

0: On and On. Sad Focus w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Czekamy na głosówki. Wysyłajcie, wbijajcie na meloradio.pl. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Czekamy na wasze propozycje. Za chwilę pierwsze. A teraz, słuchajcie, zastanawialiście się może, co oznacza, że oglądacie często wasz ulubiony serial i wracacie do odcinków, które już widzieliście wcześniej i znacie bardzo dobrze? Okazuje się, że grupa badaczy postanowiła to bardzo dogłębnie, dokładnie sprawdzić. To trwało wiele miesięcy, słuchajcie. Oni tak oglądali te seriale, sprawdzali i wyszło im, że po prostu ludzie lubią oglądać rzeczy, które znają, lubią i dzięki temu czują, że ta ekipa w tym serialu to też jest ich ekipa. Zaskakujący wniosek, nie?
1: No dla mnie tak, bo ja nie lubię właśnie tak oglądać ponownie czegoś, co już widziałem.
0: A ja myślę, że to jest genialne. To jest genialne, na jaki pomysł oni wpadli. Dzięki takim badaniom przez wiele miesięcy mogli sobie siedzieć i spokojnie oglądać seriale. Też bym chciał więcej. Fukaj i Liwka w Melo już teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio Ebenezy Bizu. All of my love. No dobra, słuchajcie, to dawajcie te teksty, no dawajcie te głosówki. Po jakim tekście nagle zawsze robi się cicho w pokoju? Sporo waszych propozycji, to od tekstówek zaczynajmy. Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, przyszedł. Ej, słyszałem to. Albo na przykład, ale wiecie, że tu jest monitoring? Albo, dobra, to teraz powiem wam, co o was myślę. No, albo ewentualnie...
1: Kochanie, trzeba wyjąć naczynia ze zmywarki.
0: O tak, czasami po tym robi się cicho. Czekamy na głosówki.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Galanty, Snowmany w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 17:08. No i dzisiaj oczywiście pytanie aktualne do was. Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Sporo waszych propozycji. No to po jakim?
1: Mamo, jestem w ciąży.
0: O.
2: Gdzie jest pilot?
0: A, no tak, tak.
2: Po jakim zdaniu? Ja myślę, że znowu zawetował ustawę.
0: O, to po tym to czasami się głośno robi, uwaga.
3: Mamo, tato, to jest mój chłopak.
0: Okej. Okay.
4: No nie mów, że zapomniałeś o naszej rocznicy ślubu.
0: Nie. Nie. Ups. No to po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza?
1: Muszę wam się do czegoś przyznać.
0: Albo?
5: Zachowujesz się jak własna matka.
0: Ryzykowne. Ostro. No i jeszcze jedna propozycja.
6: Po jakim słowie zapada cisza?
0: No.
6: Shit, mąż wrócił.

0: James Hype i Confession, jedna z propozycji do 30 Meloradia. To najlepszy drop nowych hitów. Mamy go dla was w Meloradiu. A 30 mamy w piątek po 18. Pychu czeka na wasze głosy. Głosujcie na meloradio.pl. Marcin czeka, bo newsy będą za chwilę.
1: Tak, a on nie czekał, tylko się pożegnał, bo to będzie o takim piłkarzu bardzo znanym.
0: Już za 8 minut 8 w Meloradio.
2: A już o 8 zagramy.
0: How does it feel, Dub Dogs? Za chwilę też o tym, jakie wyniki termometry dzisiaj pokażą.
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam. So let me dry your... Najlepsze melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2. Dwa dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup jeden, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
13: Zabrali nam lato, proszę pana.
12: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
11: Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. Traffic.
14: Kolejny wysyp remontów mamy. Od kilku dni prace remontowe na torowisku na ulicach Gertrudy i Stradomskiej. Nie jeżdżą tam tramwaje, natomiast dla kierowców jest ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Dietla. Ruszyła też wymiana nawierzchni na ulicach Radzikowskiego i Pasternik. No i tam uważajcie na zwężenia. Wiem, że są tacy, którzy planują jeszcze rowerowe wycieczki. No pogoda dziś i jutro będzie jeszcze sprzyjać, bo przede wszystkim będzie ciepło. Chociaż oczywiście te poranki już są zimne, no ale na szczęście w ciągu dnia temperatura idzie w górę. I dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 23 stopni Celsjusza. Jutro nawet jeszcze 1-2 stopnie więcej. Później już niestety aura zacznie się pogarszać. Dzisiaj słonecznie, bez opadów deszczu.
15: Jest prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
0: Po pożarze szpital imienia Rydygiera w Krakowie wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. Nikomu nic się nie stało, ale całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes placówki Artur Asztabski.
2: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
0: Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Śledczy zaskarżyli decyzję w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne. Sprawdzamy teraz maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,86, a oleju napędowego 7,80. Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Wystąpił w niej po raz ostatni w towarzyskim meczu z Beninem.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: A wam ten występ w środę idzie idealnie. Rozgrywamy dzisiaj od rana środę, jest już 8:00. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już w Melo Radio gramy. Bartek Darwak, siemano, hej.

0: Siedzę do niego tyłem, ale coś tam kątem oka widzę, ale nie wiem, którego oka.
1: Ty weź się obróć od czasu do czasu, 12 minut po 8, to my wam za chwilę powiemy, co można robić codziennie, niby tego samego, a jednak trochę inaczej, być z tego całkiem zadowolonym, a później po roku powiedzieć sobie, ale zmalowałam.

0: Charles. I Call My Name w Melo Radio. No i jak tam oceniacie środę? Jest dobrze, bardzo dobrze, czy na razie tylko nieźle?
1: No u mnie jest fajnie, bo świeci mi słońce. Co prawda się

0: Tak, to my lubimy wam lato przedłużać. Bryska w Meloradiu, podkręcamy tempo 17 minut po godzinie 8, a są tacy, którzy to lubią, zanim skosztować jedzenia, to najpierw zrobić mu zdjęcie. Ale wcale, że nie wszyscy wyciągają od razu telefon komórkowy. Na przykład pewna pani to przez rok rysowała wszystko to, co zjadła. No, dobrze słyszycie, przez cały rok bardzo dokładnie rysowała każdy posiłek, który codziennie zjadała. No i dzięki temu tak po roku powstało dzieło, które ma aż około 66 metrów długości, bo to wszystko tak w całość zostało posklejane tam, i na tym
1: jednym
0: rysunku.
1: Tak?
0: Tak, jest wszystko to, co zjadła przez ten czas. No, wiadomo, że łatwiej sobie galerię w telefonie tak poprzeklikiwać i poprzesuwać i gdybyście tak przez rok fotografowali wszystko, co jecie, to czego byłoby tam najwięcej? Kanapek, pizzy czy może schabowych, co?
1: No ja się właśnie zastanawiam, czy ona co chwilę jadła co innego, bo ja na przykład jem codziennie prawie to samo, więc to byłby monotonny rysunek.
0: Za dużo nie miałbyś tam do wymyślania. Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. No to teraz Beauty and the Beast w Melo. 18 minut po godzinie 8.

0: Sylwa Bampa on tonight w Meloradiu. To, czego wam potrzeba, czyli dużo energetycznej muzy. Jak zawsze na to możecie liczyć w Meloradiu codziennie u nas. Już prawie w pół do dziewiątej, 8:28 na zegarach. No i dzisiaj mamy, uwaga, dzień efektywności energetycznej, ale wy przecież dzień efektywności z pełną energią to macie codziennie. Ja to wiem najlepiej. Na dzień wanny to możecie sobie wieczorem ewentualnie urządzić. Dua Lipa już za chwilę, będzie też Thomas Gray w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
3: Kasa leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zabawy. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka, Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
8: Skoda.
11: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Carla Fernandez. Co jeśli? A co jeśli wy macie wydatki, ale nie macie kasy? No spokojnie, coś poradzimy na to, bo przecież my mamy szybką kasę dla was. 200 wy dzisiaj do zgarnięcia na realizację jakiegoś fajnego planu, fajnego pomysłu. Jakie plany i jakie pomysły chodzą wam po głowie? Dajcie znać koniecznie, czekamy na was na meloradio.pl. Tam można wrzucać swoje pomysły, można dołączyć do tej zabawy, wysłać swoje zgłoszenie, no i czekać na telefon i na kasę od nas. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak już do was się dodzwonimy, no to kasa wpadnie wam od razu. Będziecie mieli szansę zrealizować ten pomysł dosłownie po chwili, więc nie czekajcie, tylko wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy my na wasze mega fajne, odjechane pomysły. 200 wy do zgarnięcia w szybkiej kasie.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Bardzo dobrze znane dźwięki z numeru sprzed lat, wzięte do tej nowości Sexy Magic, Kate Reilly, Paco Amoroso w Melo Radio. Już za 9 minut będzie 9. Jest Marcin, a to oznacza, że będą newsy już za chwilę.
1: A w nich dowiecie się, który z krajów nie wystartuje w Eurowizji w przyszłym roku. I to nie będzie Polska.
0: Posłuchajcie, już za chwilę w Melo Radio będzie też prognoza pogody.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Ili Oaks i Lavinia i Reasons też będzie. I tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
7: Za mniej!
9: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
1: Ponownie odpalamy nasze cztery kółka, zerkamy na drogi w Krakowie. Ważne remontowe wieści dla Was, bo ruszyła wymiana nawierzchni na ulicach Radzikowskiego i Pasternik. Chodzi o odcinek od ulicy Ojcowskiej do Katowickiej w obu kierunkach. Trzeba liczyć się ze zwężeniami i ruchem wahadłowym.

0: kolejny ładny pogodowo-dzień, ale to już ostatki, więc korzystajcie z tej pięknej aury. Dzisiaj w Krakowie maksymalnie na termometrach do 23 stopni Celsjusza, a jutro nawet może być 1-2 stopnie więcej. Bardzo pogodnie i słonecznie dziś, trochę chmur, ale nie groźnych, bez opadów deszczu, za to w kolejnych dniach mogą już przydać się parasole. Wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy nadal wysokie.
1: Jest prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: 5 menedżerów Orlenu z zarzutami to byli obecni pracownicy paliwowej spółki. Chodzi o zaniżanie cen paliw w 2023 roku przed wyborami do parlamentu. Straty wynoszą ponad 4 miliardy złotych, mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa.
2: Wśród zatrzymanych ma być były wiceprezes Orlenu Michał R. Wojskowe samoloty na wschodzie wróciły do bazy. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Czeska telewizja nie weźmie udziału w Eurowizji 2027. To z powodu cięć budżetowych. A piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zostaną rozegrane w Serbii i Albanii.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na zegarach już 9:00. Energetycznej muzy w tej godzinie na pewno wam nie zabraknie. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry. Ilja Oks i Lawinia na początek.

Radio. Podobno najdziwniejsze rzeczy w pracy na przykład zazwyczaj dzieją się w środę. Czemu tak jest? Nie pytajcie, nie wiem, ale tak sobie myślę, że jak ktoś na przykład zaspał tak naprawdę mocno, 10 minut po 9 jest, no to u niego naprawdę musi się sporo zadziać już teraz. A teraz u nas się zadzieje, Livka będzie i poza tobą nic, 11 minut po 9 w Melo.

0: Asha i More. On to potrafi. Podkręcamy tempo w Melo Radio. W różnych rzeczach można być bardzo dobrym, a nawet najlepszym. I w niektórych to można też przy okazji być najgłośniejszym. Słuchajcie, jeden Australijczyk wykrzyczał słowo teraz, czyli po angielsku now. I zrobił to naprawdę głośno. Jak zmierzyli mu głośność, to wyszło, że było tam ponad 122 decybele. Totalnie rozwalił ten system i oficjalnie ustanowił nowy rekord.
1: On pewnie pracował w jakiejś knajpie i krzyczał: numer 44, proszę!
0: Nie wiem, tego nie wiem, ale słuchajcie, jest lepsza rzecz. Poprzedni rekord, i to wiem, należał do nauczycielki z Belfastu, która, i to jest mega ciekawy szczegół, ustanowiła go krzycząc silence! Czyli co? Przez ponad 30 lat najgłośniejszym słowem świata było słowo cisza!

0: Kygo i Take Me Back w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Jest środa i ja wiem, że wy dzisiaj macie taki dzień, że nie macie czasu się nudzić. Felix Jan, Jasmine Thompson pojawią się u nas już za chwilę. No i Neptunika też będzie z super numerem Łoty w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że całe się już rumienią, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: i Benny Benassi. Beautiful People. Pięknie zabrzmiało. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, na Węgrzech, tak jak i u nas, od pewnego czasu funkcjonuje system kaucyjny za plastikowe butelki. W wielu miastach u nich pojawił się jednak spory problem. Ludzie skarżą się na gangi zbieraczy.
1: O ja.
0: Takie grupy, no, zjeżdżają z samego rana do miasta, dosłownie czyszczą wszystkie miejskie kosze z butelek.
1: No, w sumie problem, fajnie.
0: No, fajnie, nie fajnie. Właśnie problem w tym, że tak czyszcząc, to robią jednak spory bałagan, rozwalając pozostałe śmieci.
1: Aha.
0: Skąd to znacie? Ja to wiem, nie? U was w firmie też. Ktoś tam z samego rana wpadnie, zrobi zamieszanie i później wy cały dzień musicie to sprzątać.
1: No cały Waldek.

0: kredkę, a to mój numer skizo od taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Najlepsze dubstepowych hitów Melo, Let Me Forget, Shilorin, na to Adi, siema.
1: No siemanko, mam do was pytanie, czy chcielibyście usłyszeć coś bardzo suchego z rana?
2: Tak, zawsze. Bardzo proszę.
1: Dobra. Dawaj. Czy wiecie, jak jest Janusz po angielsku?
3: Nie.
1: I-Knife.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, modelki włodarskiej, lubię cię jak lato. Przepraszam, naprawdę, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Obiecuję, że będzie podobnie do godziny 14, jakby coś.
2: To było nie tylko suche, ale też ostre.
1: No i fajnie.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Toretka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
6: Kasa leci już do ciebie.
5: Super, dzięki.
4: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
13: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. O reklamie. Autopromocja. Festiwaland On Air w Meloradio.

Wkrótce ruszą prace przy przebudowie ulicy Rybitwy. Od 16 października będą spore zmiany. Chodzi o około półkilometrowy odcinek tej drogi od skrzyżowania z ulicą Szparagową do budynku nr 88A. I na remontowanym fragmencie będzie ruch wahadłowy.

0: Cały czas złota polska jesień, ale to już ostatki tak pięknej aury, bo jeszcze dzisiaj w Krakowie na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza. Będzie bardzo słonecznie i pogodnie, no i bez opadów deszczu. Za to w kolejnych dniach już aura zacznie się pogarszać. Jutro wieczorem możliwe opady deszczu, ale nadal ciepło. Za to od piątku temperatura mocno poleci w dół i w weekend już tylko kilkanaście stopni.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Do drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa coraz bliżej. Głosowanie już w niedzielę. Nadal nie wiadomo jednak, czy Łukasz Gibała i Monika Piątkowska spotkają się na wspólnej debacie. Kandydaci nie mogą porozumieć się co do jej formuły.
2: Ja jestem gotowa do takich rozmów. Powinniśmy zderzyć się na programy, powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje.
3: Pani senator Piątkowska, jeśli ja dobrze rozumiem, chciałaby, żeby każda redakcja mogła zadać po jednym pytaniu. Ja natomiast proponuję, żeby to była debata polegająca na pytaniach wzajemnych kandydatów.
0: Czasu niewiele, głosowanie w niedzielę, a cisza wyborcza od północy z piątku na sobotę. A kandydaci zamiast na debacie coraz częściej spotykają się w sądzie, składając kolejne pozwy w trybie wyborczym. W niedzielę pójdziemy do urn, ale będą też tacy, którzy pobiegną w Krakowie półmaratonie królewskim. To spowoduje utrudnienia w ruchu i czasowe zamknięcie części ulic na trasie biegu. Utrudniony może być dojazd do ponad 30 lokali wyborczych, na przykład przy ulicach Bernardyńskiej, Smoleńsk, Grochowskiej, Limanowskiego, Zabłocie i Centralnej.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Sąd w Płocku po raz pierwszy zajmie się dziś głośną sprawą Bartosza G. Jest podejrzany o morderstwo 16-letniej Mai z Mławy. W chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Grozi mu do 30 lat więzienia. To Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Tak według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa prawie 65% Polaków. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju w Pekinie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Trener polskich piłkarzy zostaje, przynajmniej na razie. Jan Urban ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku. Decyzja zapadnie po spotkaniach z Rumunią i Szwecją, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza.
6: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
5: Ale wiele wskazuje na to, że to ostatnia szansa.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jak ten czas pędzi, 10:00 na zegarach, siemanko, mam środę. Powiem wam tak, zrobiłem sobie 2 dni wolnego, nawet trochę odpocząłem, ale też się bardzo zmęczyłem.
5: Widzisz, czas pędzi, a mój mózg się zatrzymał.
4: A ja jestem Adi, zapraszam do 14:00.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo. Dzisiaj 7 dzień października, dzień wanny, i tak sobie pomyślałem, przeprowadźmy debatę. Co jest lepsze, wanna czy prysznic? Spróbujmy to rozstrzygnąć. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, nagrywajcie głosówki. Oczywiście sugerując się danym wyborem, czekam też na argumentację. No ja na przykład wolę prysznic, ale to dlatego, że wydaje mi się trochę bardziej praktyczny, może trochę szybszy. A jak będzie z wami, wbijajcie na meloradio.pl, bo tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Czekam na głosówki. Wanna czy prysznic?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Joel Corey, Hanna Boleyn, Don't Go Breaking My Heart w Meloradio, 26 minut po 10. Wanna czy prysznic? Decydujecie. Mam głosówkę z WhatsAppa Meloradia. Piotrulia.
1: Zdecydowanie jedno i drugie. Nie ma to jak odświeżająca kąpiel. Ogólnie się odświeżyć. Mi jodzio.
0: Znaczy, generalnie warto się myć jakby. No to ja się zgadzam z tym w 100%. A co wolicie? Wanna czy prysznic? Dzisiaj jest dzień wanny, a ja próbuję rozstrzygnąć, co wolą Polacy bardziej. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze, no, obiecuję, że będzie grubo, bo pojawi się Martin Garrix, Bebe Rexha i In the Name of Love.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Melo Radio.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Zamy Tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Pairs of Trips i Nad Wodę w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I w sumie trochę w temacie, bo dzisiaj dzień wanny i pytam, co wolicie, wanna czy prysznic? Dajecie znać na WhatsAppie. No, WhatsApp Melo Radia i tam Karola, hejka.
1: Cześć. Ja kiedyś miałam wannę. Doszłam potem do wniosku, że wolę mieć prysznic, więc zrobiłam sobie prysznic. Po jakimś czasie chciałam mieć z powrotem wannę, a teraz mam znowu prysznic.
0: Karola, koniecznie proszę dać znać, co będzie w przyszłym tygodniu. Będziemy czekać. Seba?
2: Ja to wolę najbardziej taki lodowaty prysznic, bo to jest taki reset układu nerwowego. No kąpiele też, tylko że z kąpielami jest ten problem, że na przykład kupuję żel pod prysznic, a żelu pod wannę nigdzie nie idzie dostać. Ja nie wiem dlaczego. Pozdrawiam, Melo Radio.
0: Pozdrawiam. Żel pod wannę to jest coś, na co czekam. I czekam też na wasze kolejne głosówki. Co wolicie, wanna czy prysznicy? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

0: Offenbach, Star Sailor i 4 to the floor w Meloradiu, 9 minut do godziny 11. Mamy środę. To jest taki mały piątek. Powiedziałbym, że taki L-piąteczek niemalże prawie idealny. Idzie też Marcin. Krzykniesz co w newsach? Na spokojnie. Czekaj, mikrofon.
1: Tak, właśnie. Będzie między innymi o rynku nowych samochodów.
0: Dobra, fajnie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Mój ojciec ostatnio powiedział, fajny ten Alan Walker. Zagramy go o 11.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
1: O reklamie.

0: powoli musimy wyciągać z szafy parasole, bo co prawda dzisiaj się nie przydadzą, ale jutro wieczorem już można będzie je rozłożyć. Za to od piątku, no to już na pewno, bo będzie wtedy deszczowo i pochmurno i temperatura poleci w dół. No ale na razie cieszmy się tym, co mamy za oknem, a mamy bardzo ładną pogodę, bo dzisiaj słonecznie i pogodnie i bez deszczu, a na termometrach maksymalnie do 23 stopni.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w Krakowie kąpielisko.
2: Parasole, grille. Widać, że przegląd tych śmieci jest bardzo duży. Takim niepokojącym sygnałem jest obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka. Świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
0: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, dodaje Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej. W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy. Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Do 30 października można zgłaszać propozycje do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Łączna pula na realizację zwycięskich zadań wynosi 16 milionów złotych. Od piątku zmiany w ruchu na węźle Grębałów i to będą dobre zmiany i o nich za godzinę.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Niskie płace, przeciążenie, stres i nepotyzm, na to narzekają polscy urzędnicy, a pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna. Nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość, maszynista pociągu też. Dane zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi Tomasz Frankowski.
5: Dane przekazało ponad 100 przewoźników, wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
4: Przewoźnicy nie będą karani, o ile wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki. Rynek nowych samochodów w Polsce rośnie. We wrześniu zarejestrowano ponad 56 tysięcy aut osobowych. To o prawie 1/4 więcej niż w sierpniu, pisze Puls Biznesu. Cristiano Ronaldo gotowy jest do dalszej gry w reprezentacji Portugalii. W ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom.
6: No i bardzo dobrze, fajnie, że w końcu dojrzał.
4: Ale nadal...
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Ale nadal Cristiano mówi, że winny jest trener tej całej sytuacji, że go obraził i w ogóle nie.
6: Ja powiem tak, nie wiem, ale Cristiano ego też ma niezłe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem Adi, do 14 zapraszam.

Two Colors i Prima Donna w Melo Radio, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Ta piosenka, jak dobrze wiecie, czeka na was i czeka dokładnie na wasze głosy w ramach 30 Melo Radia. Możecie zagłosować na meloradio.pl, dzięki temu być może ten numer zgarnie to, co najważniejsze, czyli solidne, soczyste zwycięstwo, ale to wszystko, tak jak mówiłem, zależy od was. Meloradio.pl, tam wbijajcie. A ja w międzyczasie gram dla was numery, które dobrze się kojarzą, dobrze na pewno je wspominacie, no i to, co najważniejsze, to one bardzo, ale to bardzo fajnie rezonują z tym słońcem, które się pokazało. Ja wiem, że to nie jest jeszcze wakacyjnie, znaczy już wakacyjnie, a bardziej jesiennie. No ale jednak, nadal słonecznie. Nicki Minaj i Starships, na pewno pamiętacie.

0: Robin Schulz, What a Mati, Take It Slow w Melo Radio. 27 minut po 11, tak podkręcamy tempo, ale też właśnie dzięki tej nutce mogliśmy na chwilę zwolnić i to też było naprawdę super. Cytując mema, i to też jest jakby okej. Okay. A w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, by trochę powspominać. Morandi Angels, no na pewno kojarzycie, już niedługo będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

No tych dwóch gości to mam wrażenie, że nie da się nie kochać, no bo to są prawdziwe zdolniachy muzyczne. Czyli Calvin Harris, Rag & Bone Man i ich wspólne dzieło, czyli Lovers in a Past Life. I był też gong. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, czyli trafiliście najlepiej na świecie. Taka najlepsza informacja, myślę, która poprawi humor, to kasa. Nie oszukujmy się, pieniądze dają trochę uśmiechu. I wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. I jedyne, co powinniście zrobić, co jest mega proste, to wejście na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napisać, na co byście to wydali. W zasadzie później to tylko zaczekać, ale jedno ważne. Jak już się zgłosicie, miejcie włączony dźwięk w telefonie, no bo będziemy do was dzwonić. Meloradio.pl, tam was wysyłam.

0: to podczas festiwali będzie brzmiało pięknie. Gnarly i Wasted, 10 minut do godziny 12. Słuchajcie Meloradia, cały czas podkręcamy tempo. No i nie jestem sam, bo Marcin Sikora właśnie dołączył. Siemano.
1: No, elo w melo. Powiem ci, że wyobraź sobie taką sytuację. Masz 14 lat i ścigasz się w rajdach międzynarodowych.
0: Ależ to...
1: Marzenie?
0: No totalnie.
1: To mamy takiego Polaka.
0: Mamy taki... O,
1: tak.
0: Dobra, to ja chcę ten news.
2: A już o 12 zagramy.
0: Będzie Another I Talk To You w Meloradiu. Stary, ja marzyłem całe życie. Znaczy, nadal marzę, żeby wziąć udział w czymś
1: takim. No to dajesz, no.
0: Dobra, dobra, posłuchamy o tym w newsach.
2: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2+2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba!
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie.

0: Skorzystajmy z ostatnich tak ładnych dni w Krakowie. Jeszcze dziś i jutro temperatura powyżej 20 stopni, dzisiaj do 23 stopni maksymalnie, a jutro nawet 1-2 stopnie więcej. A od piątku, no to już temperatura mocno poleci w dół i weekend niestety nie zapowiada nam się zbyt przyjemnie. Za to dzisiaj pogodnie i słonecznie, bez opadów deszczu, wiatr wieje słaby, ciśnienie mamy wysokie, powietrze niestety nie najlepsze.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Po pożarze szpital imienia Rydygiera wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale, w jednej z izolatek, wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Sztabski.
2: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony. W związku z tym jest pokryty smołą.
0: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego. Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Od piątku zmiany w ruchu na węźle Grębałów, łączącym ulicę Łowińskiego i Kocmyrzowską zbudowaną drogą ekspresową S7. W południe drogowcy otworzą łącznicę wjazdową z ronda na trasę S7 w kierunku węzła Mistrzejowice 2. Udostępniony zostanie również zjazd z ulicy Kocmyrzowskiej w tym samym kierunku. A to nie koniec, bo jednocześnie do ruchu zostanie udostępniony około 600-metrowy odcinek jednej jezdni trasy S7 pod ronda.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Skazana na śmierć Krista Pike odzyskała przytomność, to niemal tydzień po nieudanym wykonaniu kary w USA. Dunaj w Bratysławie na najniższym historycznym poziomie. Średni dzienny przepływ wody w rzece w stolicy Słowacji wyniósł ostatnio niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę. To najmniej od 1900 roku. We Włoszech rusza pomoc dla osób, które tracą mieszkania po rozwodzie lub separacji. Tamtejszy rząd przeznaczy na to 20 milionów euro rocznie. 14-letni kierowca rajdowy z Polski wypływa na szerokie wody. Bruno Gryc na co dzień ściga się w państwach nadbałtyckich. Teraz wystartuje w amerykańskim Lake Superior Rally, jednej z najbardziej znaczących imprez w USA.
5: Będzie tam dużo liści jesiennych, szybkie, szerokie odcinki, dużo drzew po obu stronach.
4: Rajd startuje w piątek wieczorem naszego czasu.
3: Szerokości, chłopie, trzymamy za ciebie mocno kciuki.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Na zegarach 12, siemanko, mamy środę, mały piątek, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy od Talk to You, Another i 54 Ultra. I do tego chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Za chwilę pogadamy o DJ Mag. No, tak się... Z liczebnikami po angielsku dobrze nauczyłem, że aż nie potrafiłem powiedzieć przez chwilę. A Marcin idzie już do domu chyba, nie?
4: No tak jakby.
3: No to gratuluję i troszkę nawet zazdraszczam.
4: Ja zazdroszczę, że później wstałeś.
3: No to prawda akurat. Dobra, gramy. Axwell Bone, Whatever There's Young też będzie, także koniecznie zostańcie z Melo.

Martin Garrix, a 3 Run You Repeated w Melo Radio, 15 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i zaglądamy na kolejne zestawienie DJ Mag. No i dzieje się tutaj naprawdę dużo, no bo na miejscu drugim przed momentem grający w Melo Radio Martin Garrix. No nie ma się tutaj co dziwić. Facet przepięknie sobie radzi muzycznie i zaskakuje nas to trochę nowościami, które zostają na dłużej. I tutaj no nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No facet jest chodzącą sigmą. No ale też pozostaje miejsce pierwsze i tutaj też odnoszę wrażenie, że chyba nie powinno być żadnego zaskoczenia, żadnego zdziwienia. No bo na miejscu pierwszym DJ Mag ukazał się po raz szósty David Guetta. A ja zagram dla was specjalnie When Love Takes Over w ramach przypomnienia.

0: Lost Frequencies. Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 28 minut po 12. No tak mi się podoba ta nuta, że po prostu nie mogę się od niej uwolnić. Nie chcę się od niej uwalniać, jest po prostu przegenialna. Panie Frequencji, z więcej takich poprosimy, bo naprawdę to się panu udało. W tej godzinie jeszcze Eli Aux, Lavina i Reasons. No ale będzie też pan od Prismatic, czyli Tiesto i Who Wants To Be Alone. No oczywiście, że z Nelly Furtado. To wszystko do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

A no właśnie, panowie, czasem trzeba się trochę postarać. Natalia Nykiel, bądź dłużej, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio i sprawdzam, co tam słychać u Natalii. Widzę, że bardzo dużo pracy to po pierwsze, ale nie bez powodu, no bo słuchajcie, 9 października w piątek szykuje się coś ważnego. Jakiś nowy materiał, jakieś nowości. Widzę tutaj, że faktycznie już można sobie nawet zapisać w apkach streamingowych. Ale co więcej, oprócz samej premiery, no to widzę, że Natalia też rozważa live'a na TikToku tuż przed samą premierą, żeby przeżywać to wszystko razem z wami. No, piątek szykuje się bardzo ciekawie. Trzymamy kciuki, Natalia, za ciebie. A tymczasem Eli Yonks i Lavinia Reasons, czyli numer, na który możecie głosować w ramach 30 Melo Radia.

0: Silva Pumpa on Tonight i 8 minut do 13. Podkręcamy tempo w środę, mały piątek. Nie wiem jak wy, ja to się szczerze mówiąc trochę jaram. No jaram się też dlatego, bo właśnie Ula Harciarek do mnie przyszła. Siema.
1: Cześć, cześć. No i będą newsy w związku z tym, a w newsach o smartfonach.
0: Oho,
1: i
0: dobra.
1: O tym, że coraz częściej dostają je najmniejsze dzieci, wiedziałeś?
0: Nie wiedziałem, ale nie wiem, czy to do końca tak dobrze. Ale ja już w sumie jestem boomerem, więc no.
2: A już o 13 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High, czyli prawdziwy odlot. Ciekawe, czy Tom Cruise jako Maverick słuchał tego numeru i ciekawe, czy mu się podobało. Ja to zagram punktualnie o 13.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Kraków. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM.
1: Minuta do 13.00, newsy Meloradia. Ula Herciarek z nami. Sprawdzamy, co nowego.
2: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce na Mazowszu. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Rannych jest 7 osób, 2 poważnie. Francuz Enrique Gaon i Japończyk Kenzo Soai laureatami Nagrody Nobla z chemii. Ich odkrycie pozwoliły zoptymalizować na przykład produkcję leków. Budujemy coraz więcej mieszkań, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
2: Najwięcej mieszkań oddano do użytku na Mazowszu. Smartfon stał się sposobem na uspokojenie dziecka. Jak wynika z badań, własne telefony mają już najmniejsze dzieci, nawet kilkulatki.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siema, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Jeżeli jeszcze w robocie, to nie martwcie się na zapas, bo to nie będzie trwało długo. Dzisiaj mamy środę, czyli jesteśmy blisko piątku. Tobi Romeo, Fly High, gramy to już teraz. A kiedy inni gadają, my już gramy.

Blisko milion osób obserwuje tego jego mościa, który często występuje w okularach. No i czapce z daszkiem. Sony Fodera, Think About Us w Melo Radio. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. No tak, kiedy nie gadają, my już gramy i teraz też garść informacji, co tam u pana Sonego słychać. No spotkanie z przyjaciółmi, inaczej tego nie nazwę, no bo wśród fanów pełno osób, które chciały przeżyć coś pięknego, przeżyć dobre melo, ale oprócz tego też między innymi za dekami tuż obok wspomnianego Sonego pojawił się między innymi Fatboy Slim, no i sympatyczna przyjaciółka Becky Hill, także działo się naprawdę bardzo dużo, Sony wrzucił to na relację na swoim Instagramie, no i miejmy nadzieję, że niedługo też pochwali się czymś nowym, bo byłoby fajnie usłyszeć tę energię, zwłaszcza że wiecie, on dba o to, by było to brzmienie takie ciepłe, słoneczne, radosne, wakacyjne. No a u nas to już tak, te, po tych liściach widać, że no, jesień to raczej tu już się zadomowiła u nas. A to znacie? Back to yours. Ale on w Melo Radio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam nadzieję, że poczuliście trochę takiej przygody, słuchając tego numeru. No bo praca też może być przygodą, a przynajmniej tak mi mówią. Kygo, Max, McNaught, Melo Radio, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że wam się nie chce i spokojnie. Jesteśmy coraz bliżej fajrantu. Będzie wszystko okej. Okay. Też jesteśmy blisko weekendu. To tylko przypominam taki kindly reminder, żebyście mogli się uśmiechnąć. I też będzie uśmiech na pewno dla osób, które lubią nutę Poza Tobą Nic, bo Liwka pojawi się jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Kraków. na 101.3 FM.

Rihanna, Where Have You Been w Melo Radio. Fajnie to brzmi cały czas. Podkręcamy tempo i jeszcze szybka przypominajka, bo to są rzeczy, o których warto pamiętać. Jest taka strona, całkiem fajna, meloradio.pl, ona jest kolorowa, tam macie wszystko, newsy, śmieszne rzeczy, rolki i w ogóle, ale macie też zakładkę konkursy i akcje i tam jak wejdziecie, to znajdziecie szybką kasę, a między innymi jak znajdziecie szybką kasę, to... No już tak naprawdę macie szansę zgarnąć na 200, a nawet 500 zł. Tylko za to, że napiszecie, na co byście chcieli to wydać. A że już trochę was znam, to wiem, że naprawdę jesteście mega kreatywni i lubicie trochę szaleństwa. A na tym zależy nam najbardziej. Fastboy, Music Sounds.

0: To follow w remiksie Zyrba. 8 minut do 14 i podkręcamy tempo. Co cię tak bawi, Mikołaj?
1: A nic. Odcinek kiepskich, który załamał igę. Mój ulubiony. Jeden z moich ulubionych.
0: Który?
1: Ogór.
2: To był mój pierwszy odcinek kiepskich i ostatni.
0: Musisz obejrzeć też o radio odcinek, bo jest dobry.
2: A, Mikołaj mi pokazywał.
3: Już o 14 zagramy.
1: Fire, Shimza.
0: Pamiętaj ten refren. Nie możemy chyba dokończyć, bo będzie zbyt dużo skojarzeń. Dziękuję bardzo. Iga, Mikołaj, Freak Fight, gotowi?
2: Jej!
0: No i super, papasie.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Cał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Skoda.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: 8 lat więzienia chce prokuratura dla Sebastiana M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. To najwyższy wymiar kary za to przestępstwo, mówi pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski.
3: Wnosiłbym o 20 lat, gdyby przepis dawał mi taką możliwość. Wnosiłbym o 30 lat, gdyby dawał mi taką możliwość.
2: Z kolei obrona chciała uniewinnienia. Jutro na stacjach paliw będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,83. Benzyna 98 7,71, a diesel 7,74. Eksperci dowodzą, że osoby z ADHD żyją krócej. Do tego częściej się rozwodzą i ulegają wypadkom. Sukces polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: I mamy środę, to jest tak fantastyczny dzień. Świeci słońce i to praktycznie w całym kraju.
2: No, nie tylko. Ja, wiesz, że wbiłem 20 level na preju?
1: Na czym?
2: Na priście.
1: Mikołaj, ty jesteś
2: same
1: graczem.
2: Same dobre informacje dzisiaj.
1: Normalnie jesteś graczem, a do tego wyszedł nasz podcast Freak Fightowy.
2: Tak, już można oglądać?
1: Już można oglądać.
2: Kurczę, ja jeszcze nie widziałem, no to muszę nadrobić.
1: Wbijajcie na YouTube Meloradia, tam jest pierwszy odcinek Freak Fightowego podcastu. Nazywa się Hajzerowanie oraz... Nie pamiętam, dlatego musicie to sprawdzić.
2: Ale widziałem, że nasza bitwa na znajdowanie liczb trafiła już na Instagram Meloradia między innymi. Teraz wszyscy zobaczą, jak oszukujesz.
1: Znaczy ja nie oszukuję, tylko nie umiem przegrywać.
2: No i przez to oszukujesz na samym końcu. Polecam obejrzeć materiał, zapoznać się z materiałem dowodowym.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, uważaj, żebym na ciebie disa nie nagrała, jak pewna część męska ze znanego programu o randkowaniu.
2: Dobrze, o disach jeszcze pogadamy w tej godzinie.

0: All I Know, Rudimental, Khalid we Freak Fajcie. Słuchajcie, jest drama w internecie. Kojarzymy na pewno wszyscy program
1: Nowość.
0: Love is Blind.
1: Tak, tak. No mieliśmy przecież tutaj Jacka ostatnio wśród naszych gości, więc dowiedzieliśmy się co nieco na temat programu i okolic.
0: I była też tam taka para. Dwie
1: para
0: nawet
1: 8.
0: Pary. Para numer 8. Dwie pary. Uno, Kamil. Uno z Julią oraz Marta, moja była pazurowa, z Damianem.
1: Due. No.
0: I oni nagrali disa na swoje były partnerki. Przypomnijmy tego disa. Nie powtórzę tego one more time. Dużo bólu, a na troskę nam. Ty otwierasz pójdzie, potem pisze o mnie portal. Skumały się we dwie, teraz mają orgazm. Nie ma już tego filmiku, panowie go usunęli.
1: O, no proszę, czego się tak wystraszyli?
0: Był bardzo duży hejt, ale moje serce skradła Marta, czyli moja była pazurowa, była partnerka Damiana, która tam w skrócie napisała, że ej, nim tam będziesz wyrywał te latynoski, to może odbierz papiery rozwodowe i je podpisz.
1: No cóż, zaorane.
0: Zaorane, no. I się panowie wystraszyli, usunęli. Nie wiem, czy się tłumaczyli w internecie, chyba się ogólnie boją.
1: Damn. Marta ich zniszczyła jak Eminem po prostu. Koniec kariery.

0: Jak ja kocham Ray, Jonas Blue, By Your Side w Melo Radio. Mikołaj, słuchajcie, umarł ze śmiechu.
1: Ja bardzo przepraszam, ale dzisiaj zobaczyłem najlepszy kawałek kontentu internetowego, jaki od dawna widziałem, naprawdę. Ale aż mi się przypomniał taki stary, dobry internet.
0: Od początku zacznijmy. Książulo wydał swoje pizze. Podzieliło to internet, ludzie zrywają naklejki Muala, że to już nie jest znak jakości, znak świeżości, znak cudowności.
1: Aha, tak.
0: I Mikołaj znalazł filmik.
1: Opinie, jakby recenzje są pomieszane, można powiedzieć. Pewien młody jegomość
0: tak.
1: postanowił... przetestować pizzę z serem i z jalapeno. Przepraszam
0: na
1: bardzo, ale nie mogę.
0: Na starej, chorującej prababci.
1: Posłuchajmy reakcji.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: Ale naprawdę, ona prawie umarła od tej pizzy, w sensie ta staruszka, bo chyba było za ostre.
1: No ale wyobraź sobie, nie, ile ta kobieta musiała przeżyć, nie? Wojnę, komunizm, nic jej nie było w stanie ruszyć. Dopiero pizza od Książuła.
0: No, ostro się bawimy, prawda?

0: Sexy Magic. A propos sexy, Cristiano Ronaldo ma jakiś problem z przedwczesnym w ogóle kończeniem rzeczy.
1: Ale właśnie nie. On tylko właśnie musiał sobie odpocząć. Tak. Musiał zrobić przerwę.
0: Od czego? Porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Nóż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
23: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
26: Kogo?
25: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
26: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
25: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę.
0: Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
26: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgo.pl.
26: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Cał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Tak się podkręca tempo w Meloradiu we Freak Fight. Obiecaliśmy wam pana Obrażalskiego, który ma problem z przedwczesnym wszystkim najwyraźniej.
1: To znaczy z trenerem ma największy problem, selekcjonerem kadry Portugalii, czyli Jesusem. Ponieważ pan Jesus oszukał Ronaldo, podobno. Podobno się na coś umawiali, nie dotrzymał tych obietnic i Ronaldo opuścił zgrupowanie i powiedział, że on wróci, jak tam odbędzie w karę.
0: Okej, okay, czyli... Nie, no on jest gorszy niż kobieta, bo jak kobieta się obraża, to tak na amen. On się tak obraża i potem...
1: No i chyba Portugalczycy też już generalnie mają dosyć. No trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Dla niego już trochę za późno.

0: World Away w Melo Radio.
1: A już o 15 zagramy.
2: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Musical Metro, 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
14: Zbliża się 15. czas na newsy Meloradia.
15: Ula Harciarek on the mic.
16: WHO chce od Rosji informacji w sprawie nieznanej choroby, bo zmarła pracownica instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą, a kolejna osoba jest chora, mówi politolog Andrzej Szobaciuk.
17: To, że infekcja być może wymknęła się poza terytorium tego laboratorium, pokazuje, że nie wszystko było tak, jak być powinno.
16: Rosja wciąż nie potwierdziła, czy to dżuma. 4 uczniów i 2 nauczycieli zostało rannych w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Sprawcą jest 19-letni uczeń. Praca szuka człowieka, dokładniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ekspertów m.in. od analiz. Można zarobić do 12 tysięcy złotych brutto. Spadek Polski w rankingu FIFA, zajmujemy o jedną lokatę niżej. Jesteśmy na 37 miejscu, w czołówce Hiszpania, Argentyna i Francja.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Słuchacie Freak Fightu, ja wiem, że jest ciepło, ale mimo to zabieramy was z Mikołajem do Hiszpanii w tej godzinie.
14: Ponieważ tam, no, można się obudzić i pomyśleć sobie, o ja, ale mam fajne życie.

0: Ponieważ można się by było na przykład obudzić w Hiszpanii i powiedzieć Lop-tą. Nie, to po francusku bardziej. Jakie życie jest piękne. Nie, znowu francuski chciałem akcent. Bo można kupić wieś w Hiszpanii.
1: Słuchajcie, i w cenie jak zamieszkanie na złotej 44, to bardziej się opyla chyba wieś mieć.
0: Tak. Krowy jakieś doić.
1: O!
0: Nie? Coś się pożytecznego też zrobi dla społeczeństwa.
1: A jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to szybka kasa od Meloradia.

0: That's Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Uwielbiamy ten kawałek, co tutaj się działo w studiu. Był prawdziwy...
1: No melo było.
0: Hałas.
1: Było melo. A teraz porozmawiamy o sprawie, która mnie osobiście oburzyła.
0: Aha.
1: Ponieważ w Myślenicach policja kontrolowała ulicę dronem.
0: O!
1: I wlepili 47 mandatów ludziom, którzy mrugali długimi, ostrzegając innych kierowców przed stojącą drogówką.
0: Okej, okay, chcieli sobie po prostu dorobić
1: to
0: panowie,
1: jest
0: tak?
1: Wykroczenie w ogóle, takie ostrzeganie światłami. I według mnie to jest przepis, który nie służy niczemu poza okradaniem Polaków bezczelnie.
0: A ile zarobili na tych mandatach?
1: No wiesz, no załóżmy, że 500 zł 47 razy troszeczkę tam się obłowili. Mhm. Natomiast, no... Umówmy się, ta drogówka tam stoi po to, żeby kontrolować, czy wszyscy jadą zgodnie z przepisami. Jeżeli ktoś dostaje sygnał świetlny z naprzeciwka, że stoi policja, to co robi?
0: Ucieka?
1: Zwalnia.
0: A.
1: Nie ucieka, tylko zwalnia. Zwalnia od razu, żeby nie dostać mandatu. Wszyscy jadą wtedy zgodnie z przepisami, jest bezpieczniej, więc no chyba cel został wypełniony. Ale nie. Nie, nie można. Nie można mrugać.
0: Mikołaj na prezydenta.
1: Naprawdę, no skandal dla mnie. Bardzo brzydko.
0: O, chcę więcej. Fuka i liwka enklawa. Nie
1: ja czasami mrugam, jak nic nie stoi. Jak na przykład widzę, że ktoś z naprzeciwka jedzie za szybko, to
0: wiesz,
1: mrugam, że niby stoi i on zwalnia.
0: Się mruga do kotów, to oznacza, że dajesz im buzi?
1: Wiem.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Julia Wieniawa to jedno z najbardziej atrakcyjnych nazwisk w polskim showbiznesie. I ona ma sporo złotych myśli.
1: No, część nawet już poznaliśmy. Muszę powiedzieć, że to takie piękne aforyzmy.
0: Tym razem będzie o samotności, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: przed wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: Muzyka i głos.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
3: Skoda.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.

0: duże oczy, smolasty, trips w Meloradiu, tak się podkręca tempo.
1: No,
0: co tam,
1: no jest w studiu podkręcone tempo.
0: Julia Wieniawa jest znana z tego, że robi dużo projektów i dużo osób ją robi, żart?
1: No, znaczy ona też, wiesz, nie tak, że to wbrew jakby jej osobowości, bo już były takie słowa.
0: Nie, no żartuję, ale tak złośliwi po prostu o niej mówią i ostatnio podzieliła się z fanami taką informacją, że bycie samą nie znaczy, że jest samotna.
1: A tak czasami można być samotnym, ale nie być samemu.
0: Zresztą jakby Julia Wieniawa już jasno się wyraziła.
1: No właśnie do tego piłem.
2: Będę się bzykać z kim chcę i tobie nic do tego.
0: Clock it. Whatever turns you on w Meloradiu.

0: Let me forget you w radiu. Za chwilę zbliża się godzina 16 i to oznacza u nas jedno.
1: Newsy Meloradia. Dowiemy się wszystkiego, co ważne, co się dzieje w kraju i na świecie.
0: Bo trzeba być doinformowanym.
1: Dokładnie.
2: Mhm. A już o 16 zagramy.
1: Topiki Becky G, Sorry Papi.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16.
1: Ponieważ kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
18: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Polska Noc Kabaretowa 2026.
6: Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
21: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Zapraszam na garść imprezowych propozycji. Na początek Ice Kraków, gdzie w piątek Anime Symphony. Zabrzmi muzyka z anime przygotowana w autorskich aranżacjach na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów. Będzie 36 utworów z 25 produkcji. Do tego ponad 30 autorskich animacji, światło, taniec i cosplay. I to wszystko w piątek w Ice. Teraz idziemy do kina, w kinie pod Baranami, a w sumie to dokładnie w Auli ASP. Jutro studencki nocny klub filmowy i na ekranie Prime Time. Robert Pattinson w elektryzującej roli, która może przynieść mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. W kinie Mikro jutro cykl Najlepsze z najgorszych. Do zobaczenia film Kupiłem motocykl, który jest wampirem. A w najbliższą niedzielę w kinach Kika i Agrafka specjalne pokazy filmowe dla młodych widzów. Teraz Ring Club, tam możecie poszaleć na karaoke. A 16 października w klubie spotkań Poczta Główna Pitbull Party.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Wraca sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł usłyszał lekarz Dawid K. To on miał w trakcie specjalizacji zarobić przeszło 1,5 miliona złotych. Prawie 2000 litrów substancji psychotropowej przejęli policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. Aresztowano 4 osoby. Gdańska policja na tropie gangów użytkowników hulajnóg. Tylko wczoraj skontrolowała blisko 50 miejsc, w których umawiają się młodzi ludzie, by pędzić jednośladami, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
5: 2 osoby zostały ukarane mandatami w wysokości aż 1000 zł.
4: Wystawiono w sumie 5 mandatów i złożono 1 wniosek do sądu rodzinnego. Wybrano nauczyciela roku. To Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w podstawówce imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Nominowanych było w sumie 13 osób.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i może macie ochotę na trochę gotówki.
3: Tak, tak, ja chcę.
2: No to zgłaszaj się na meloradio.pl, 200, nawet 500 zł.
3: Myślałem, że mi dychę dasz albo coś.
2: Się uśmiechnie. Nie no, mogę więcej.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: gwiazdy już obecne.
1: Piękny świat. Piękny PR sobie robią hajzerowie Filip i Bianka.
2: No wszyscy o nich mówią w końcu.
1: Dokładnie. Ostatnio pan Filip Hajzer powiedział, w zasadzie kazał Biance podziękować mamie za to, że ją urodziła. Sam też jest wdzięczny i dziękuję za taką piękną żonę.
2: Mi się wydaje, że Filipowi się wydaje, że cały świat się kręci wokół niego, nie? Że ta mama już 20 lat temu wiedziała, że żoni, że rodzi przyszłą żonę Filipa Hajzera.
1: Pięknie to podsumowałeś.
2: Dziękujemy pani.
1: Dzięki.
2: Dzięki.
1: Bo możemy nagrywać podcast.
2: Tak, o właśnie.
1: Mamy pracę w radiu, dzięki.
2: Wszyscy dziękujemy.
1: Niemu.
2: Wow.

0: 17 po 16. Szybka kasa od Meloradia. Nie znam drugiej osoby, która by się tak cieszyła na to, że rozdaje cudze pieniądze.
1: No bo Daniel, to nie moje pieniądze. Jakby dzwoniły. To były moje pieniądze, to mi by było przykro pewnie strasznie.
0: Daniel wbił na meloradio.pl, życzy sobie 200 zł i on ma poważne pragnienie.
1: Bardzo to jest dobre
0: pragnienie. Męskie pragnienie.
1: Dobre pragnienie. W sensie nie takie pragnienie, spokojnie.
0: Tylko ty o tym pomyślałeś, Mikołaj.
1: Jasne.
2: Halo?
0: Cześć Daniel, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Cześć, cześć.
0: Chyba humor u ciebie dobry, co?
2: Pewnie, że tak.
0: A co porabiasz?
2: Jestem w pracy aktualnie.
1: To musi być super praca, że taki dobry humor w niej masz.
2: No, najlepsze.
0: Chyba szef słucha, co?

0: Daniel, słuchaj, dzwonimy, bo byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
1: Na korki do grania w piłkę.
0: Mhm. Na jakiej pozycji grasz?
1: Napastnik.
0: A co robi napastnik? To musi mieć szybkie buty.
1: Napastnik? Tak, potrzebne.
0: A Robert co robi?
2: Nie wiem.
0: Tańczy na TikToku. To właśnie robi napastnik. Dobra, Daniel, słuchaj.
1: Tak.
0: Dużo bramek ci życzymy, 200 wylecą do ciebie.
1: Jest super.
2: Daniel, strzelaj do woli.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i o czym teraz myślisz, co?
2: O strzelaniu goli. Mm-hmm. Mm-hmm. Dracula, zobaczcie, jakie to jest proste wszystko u nas. Wchodzicie na meloradio.pl, 200, nawet 500 zł, tyle może być u was od tak.

0: Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, kochasz mnie czy wracasz?
1: Ale gdzie wracam? Do domu na przykład? No wiesz co, to jest kusząca propozycja. Ale nie, dobra, zostaję.
0: Zostajesz?
1: Zostaję, no.
0: Bo są tacy, którzy...
1: Wracają.
0: Wracają.
1: O, to jest pytanie. Kochaj albo wróć. O, taki program jest. Pogadamy o nim.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: O reklamie.

0: Remember w Meloradiu. Śniadaniówka stworzyła materiał o zakochanej parze Mohamed i Margarita.
1: To są gwiazdy nowego programu Kochaj albo wróć. Założenie tego programu jest takie, że śledzi Polaków w związkach z obcokrajowcami.
0: Oni stworzyli swój własny język miłości, tak przynajmniej twierdzi ta śniadaniówka.
1: No tak, no jest to język, którego raczej się nie używa poza tym związkiem.
0: Chociaż wydaje mi się, że każdy z nas zrozumie, o co im chodziło.
2: Yes, sex?
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes, wow.
3: Yes.
2: Wow, wow.
0: Wow, wow.
1: Ale on ma grę. Sex, yes i gotowy.

0: All of my love. Weszła mi Margarita za bardzo z pochelpy.
1: Margarita Love.
0: Iga Love, Melo Radio.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Wy happy, jak leci Music Sounds?
1: Ja happy, tak.
0: A jak nie leci?
1: To ja sad.
0: No właśnie, punktualnie o 17.
2: Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.
3: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
4: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
3: Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.
2: Kiedy po

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: A co tam pani Celina? Linka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99. Pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać z

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak. Autopromocja.

0: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Na początek naszego imprezowego przeglądu Klub Spotkań Poczta Główna. Zapowiada się tam śmieszny wieczór. Wystąpi Michał Kutek, komik z Poznania, wcześniej adwokat, a dziś zawodowy stand-uper. Od 12 lat na scenie udowadnia, że inteligencja i wulgarność mogą iść w parze. Stand-up dziś na poczcie, a w piątek gratka dla fanów Taylor Swift. Na parkiecie będzie dominować właśnie muza Taylor Swift. W klubie Prozac jutro speedfriending. To coś dla tych, którzy są nowi w mieście, no i chcą szybko poznać ludzi. Siadacie przy stolikach, poznajecie się w ekspresowym tempie przez pierwszą godzinkę, łapiecie nowe kontakty, a potem sprawdzacie, czy nowa ekipa przeżyje wspólną noc w Prozacu. I jeszcze klub Alchemia, tam jutro muzyczny blender, czyli wielowymiarowy, wielogatunkowy i wielozadaniowy jam. Hip-hop, etno, funk, freestyle, reggae, folk, dub, a najlepiej wszystko naraz. Bawcie się dobrze.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Kraje Azji Centralnej wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. To w związku z podejrzeniem dżumy w Rosji. W Gruzji mężczyzna próbował sprzedać uran wart 700 tysięcy dolarów. Grozi mu 10 lat więzienia. Tegoroczny Nobel z chemii może przysłużyć się medycynie najbardziej, jeśli chodzi o preparaty do walki z rakiem, mówi Mateusz Breźnicki z Centrum Nauki Kopernik.
3: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
2: Nobla dostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Będzie kobieca wersja Sherlocka Holmesa, ma rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Premiera serialu w przyszłym roku.
4: Przepraszam, popsułam się trochę.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
4: I mamy godzinę 17. Nie wiem, co można robić w wannie na literę K, to jest nasze pytanie.
1: WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Doors i Loveful w Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj mamy dzień wanny. Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze pytanie.
0: Tak jest. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio oczywiście.
1: Czekamy na głosówki.

0: Absolutny król Avicii i Nicki Romero, I Could Be The One. Dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literę K.
1: Mamy oczywiście od was wiadomości głosowe, za które bardzo dziękujemy. Mamy też parę tekstówek, oczywiście też się nad nimi pochylimy.
0: Dariusz?
2: Kucyka głaskać.
1: No. No.
0: Można.
1: To mi się podoba, krótka piłka.
0: Oczywiście, że można. Jacula?
3: Hello, Malo Radio. Skoro na literę K to ma być, no to w wannie proponuję kochać się.
0: Romantycznie bardzo.
1: Bardzo tak. Jak Dariusz z Trudnych Spraw. Pamiętasz takiego?
0: Nie.
1: Co tam wskoczył do wanny? Puścimy sobie muzyczkę? O, właśnie na przykład taką.
0: Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Malo Radio.
1: A mamy jeszcze jedną propozycję. Słuchaj, mamy jeszcze jedną propozycję. Można kisić ogóra. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: Takiego dryblas.

0: Nykiel, spokój w Melu Radio. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literkę K. Grzesiu?
1: Karmić głową kaczkę.
2: Ja usłyszałem na początku karmić głową kaczkę.
0: To byłoby niepokojące.
2: Tak, wiesz, tak mouth to
3: czy ja
2: mouth,
3: mogę też?
0: Dziubek do dziubek. Możesz. Co można robić w wannie na literkę?
3: Dlaczego tak się spojrzałaś? Jezu, on ma włączony mikrofon. Co można robić na literę K w wannie?
0: Już było kochać się.
3: Mhm. Karmić.
0: Kogo?
2: No kaczkę na przykład.
3: Dlaczego kaczkę?
2: No bo tak był zaproponował.
3: Ja nie wiem, co ty się bawiłeś. Ja nie mam pojęcia, w co ty się mi

0: bawiłeś w dzieciństwie.
1: A co powiesz, Krystian, to jest nasz szef, tak swoją drogą, na propozycję od Michała.
2: Można karmić karpie.
0: Można.
1: Można.
0: Karmić.
3: Właśnie chyba już nie można, bo już nie można chyba karpia w wannie trzymać. W sensie nie można uśmierzać.
0: Znaczy w ogóle nie wolno.
1: Tomek.
3: Kiedyś wolno było.
4: No to skoro było romantycznie, to może trochę mniej romantycznie i kazać wyjść ojcu z wanny.
1: Ojciec, wyłaź z wanny.

0: Heaven, Thomas Gray, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu we Freakfajcie i my zawsze sprawdzamy po godzinie 17 dziwne rzeczy w tym Meloradiu.
1: Dzisiaj pytamy was, co można robić w wannie na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Ewelina.
2: No witam, witam. Zawsze w wannie na literę K można robić Kama Sutrę albo uprawiać, bądź, kto co lubi.
1: To takie karkołomne, dosłownie. Można się poślizgnąć. Trzeba uważać.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
18: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

0: To Skuter w Meloradiu. How much is the fish? Resurrection!
1: Yeah! Sprawdzamy, czego nie wolno? Nie. Co
0: mówimy?
1: Co
0: robimy w wannie na literę K? No, no właśnie.
1: Sorki, za głośno słuchaliśmy How much is the fish, mi mózg wypaliło. Tomasz.
2: Konsumować kebaba koło księżula.
0: Co on robi w twojej wannie?
1: I ile ci za to płaci?
0: To jest ten agresywny marketing chyba.
3: Iza. Korzystać ze świętego spokoju.
1: Oho. I na deser słowik.
4: W wannie się można konikiem pobawić.
0: Wiesz, że nikt nie nagrał, że można się kąpać?
1: Wy... Tak, z boczuszki małe.

0: wstyd. Meloradio.
1: Zaczyna się znowu. Słuchaj, ja ostatnia godzina głupawkę. To jest Iga, która się śmieje po prostu.
0: Przepraszam, mam straszną głupawkę.
2: Iga, pośmiej się tak 15 sekund waszego podkładu.
0: Nie, nie mogę.
2: Czemu?

0: Ale poza tym to wszyscy zdrowi.
1: Tak. Ogólnie wszystko jest git.
0: No wciś ten nek.
2: Już o 18 zagramy.
1: O, Run Run River. David Guetta Alok.
3: To jest mój ulubiony kawałek.
1: I tak sobie porobimy po 18. Ja już przyszedłem i no, ty i będę.
3: Buziaczek.
1: No. Iga idzie się śmiać.
3: Dzisiaj środa.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków. Tauron Arena. 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza? Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Tak gra Melon.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Dochodzi 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Karambol i utrudnienia na obwodnicy Zawiercia i Poręby w województwie śląskim. Zderzyło się tam 8 pojazdów. W Tatrach seria groźnych wypadków. Dziś po upadku w rejonie Kozie i Przełęczy turystka trafiła do szpitala, a wczoraj po upadku z wysokości zmarła jedna osoba. Problem wraków samochodowych na ulicach polskich miast. Każdy może zgłosić taki wrak, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
3: My zweryfikujemy, czy pojazd kwalifikuje się, aby nazwać go jako pojazd nieużywany, czyli potocznie wrakiem, i dalej już strażnicy prowadzą czynności w celu dotarcia do właściciela i spowodowania, żeby ten samochód został zabrany.
2: Tylko w Lublinie odholowano ponad 200 wraków w ciągu roku. Nagrody telewizyjne Emmy znikają z telewizji od przyszłego roku. Gale pokaże jedna z platform streamingowych. Transmisja będzie dostępna za darmo.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. Wiecie, że to jeden z ostatnich dni z taką ładną pogodą, no ale spokojnie, w Melo zawsze jest gorąco, już ja o to zadbam. I David Guetta za Lokiem, bo od ich Run, Run, River sobie rozpoczynamy tę godzinę. 18:00 na zegarach, tu pychu, siemano.

Take Me Back of Mela. To Kaiga i Max Macnown. A za chwilę pogadamy sobie o tym, że już warto sobie zaplanować Sylwestra. I nawet mam mały pomysł, jak to zrobić.

Oj, znam wielu takich, którzy wiele by zrobili za jednego buziaka od tej pani. Też bym nie pogardził. Dua Lipa, a razem z nią Calvin Harris i One Kiss w Melo 18.17. No mamy początek października, ale dzięki nam możecie już wiedzieć, co będziecie robić w ostatni dzień tego roku. No bo mamy dla was co piątek po godzinie 21.00 specjalny program na antenie Melo Radia Festivaland On Air. Tak się on nazywa, aż do Sylwestra. Co tydzień będziemy grać wam sety od artystów, którzy pojawią się na Festivalandzie, czyli najlepszym Sylwestrze w całej Polsce. No w line-upie m.in. DM, Lucas & Steve, Buzz Jackers, Skytech, czy m.in. też Darut. No a dodatkowo mamy dla was masę wejściówek na tę sylwestrową imprezę. Piątek, 21, zapiszcie sobie te daty, to najlepszy możliwy bifor przed dobrym Melo, jaki tylko można sobie

0: Paraiso to Lost Frequencies, jego zupełna nowość, która chyba coraz bardziej wam się podoba. I w ogóle się nie dziwię. 18:27 na zegarach, a nawet 26. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, kiedy będzie warto spojrzeć w niebo, bo na niebie sporo się zadzieje.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Ach, te dziewczyny, one to tylko zabawa i zabawa. I bardzo dobrze, trzeba iść w mela. Shaggy Eve, Girls Just Want To Have Fun. Tak się nazywa ten numer, 19 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Drakonidy, takie coś ma się pojawić na naszym niebie. Jak czytam, to jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorytów, które będziemy mogli zobaczyć nawet gołym okiem, bez żadnych lornetek ani innych specjalnych sprzętów. No i to podobno najlepiej będzie obserwować jutro, między 20 a 23. No ale ja to bym się za bardzo nie cieszył. Zobaczyłem prognozę pogody i jutro cała Polska w chmurach. Kto by się spodziewał? Back to yours. Nowość na Playce Meloradia. To już teraz. I've been fighting.

0: Lordly, to Feder i Alex Ajonów. My na radiu tak podkręcamy tempo. 19 się zbliża, no a po 19 dalej będzie bardzo fajnie. Obiecuję. I takie aha będziemy sobie mogli robić częściej, choć z innymi numerami.
1: A już o 19 zagramy.
0: Aha, Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Bardzo lubię i wiem, że wy też kochacie. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a to będzie już za chwilę. Punktualnie o pełnej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Toreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. Chcecie poczuć klimat wakacji i lata? Tak sobie jeszcze przypomnieć ten piękny czas? To bardzo proszę, Stereo Love. Takim klasykiem was zaskoczę, ale to za nieco ponad 3 minuty. Bo zaczynamy od numeru 1 30 Meloradia. Actually Bon, Whatever Turns You On, to na sam początek i od razu humorki lepsze. Widzę te wasze uśmieszki w autach, nie ukryjecie się. Tu Pychu, siemano.

Griffin Bent i Ines to World Away w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19.09 na zegarach. No a teraz zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No bo oczywiście wieczór bez tej zabawy nie istnieje. Słuchajcie, zasady są jak zawsze bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No i dziś chodzi mi o zawód. Zawód, którego w sumie często oglądamy w telewizji i też często się na niego denerwujemy. 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. A teraz myślę o Tymku, bo go gram. To Anioły i Demony.

0: Ram Pam Pam i Minelli. O czym myśli A ja mam nadzieję, że rach trach ciach pójdzie wam nasza zabawa O czym myśli Pychu. Zaczynamy ją właśnie teraz. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi. No i to jest ten moment, żebyście zaczęli wybierać numer telefonu 321-321-777. To taki normalny numer, więc dzwonicie, jakbyście dzwonili do kumpla. Zazwyczaj totalnie za free, jeżeli w jakimś fajnym pakiecie macie taką opcję. No a to dzisiaj myślę o zawodzie. O zawodzie, którego dość często oglądamy w telewizji, ale na którego się też potrafimy zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. No i czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: A witam serdecznie, Piotr z tej strony.
0: No Piotrulan, to o czym myśli Pychu?
1: O polityku.
0: To dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, w ogóle do świata polityki bym nie zaglądał w tym pytaniu. No ale może macie jakieś inne pomysły, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Paweł.
0: No cześć Paweł, no to o czym myśli Pychu? Ja myślę, że ty wiesz.
2: No ja myślę, że pogodynka.
0: A, że się denerwujemy, że zła pogoda.
2: Tak.
0: Ale nie o to chodzi, ale dzięki wielkie za telefon. No nie jesteście blisko na razie. Tyle podpowiem, ale jeszcze mam nadzieję, że ktoś z was spróbuje. Halo, jak masz na imię? No tutaj się nie uda, bo ktoś stwierdził, usłyszał mnie i stwierdził, że się rozłączy. To nie fajna taka sytuacja, ale tutaj może się już... O, tu to się udało. Halo, jak masz na imię?
1: Norbert.
0: No Norbasku, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: O majstrze.

0: Nie, nie chodzi o majstra. Słuchajcie, jeszcze jedna próba. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Mam nadzieję, że ktoś zaraz zadzwoni i spróbuje zgadnąć. No, tych zawodów może być naprawdę sporo, ale chodzi mi o taki jeden konkretny. No to zobaczymy, czy tu się uda. Halo, jak masz na imię?
1: Wiktor.
0: Wiktor, to o czym myśli Pychu?
1: O piłkarzu.
0: Nie, ale słuchajcie, tu już jest naprawdę bardzo blisko. Chodzi o coś związanego ze sportem. I z tym was zostawię, runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: James Hype w Melo. Jego nowość to Confession. O czym myślisz? A to nie nowość, że wy wchodzicie w moją głowę. Czas na drugą rundę naszej zabawy O czym myśli Pychu. Myślę dziś o zawodzie. No i jest to zawód, którego często oglądamy w telewizji, choć potrafimy się na niego zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Odbieram, Wojtek.
0: No cześć Wojtek, no to o czym myśli Pychu?
1: Komentator sportowy.
0: O, to dobra, ale jeszcze troszeczkę daleko. Chodzi bardziej o kogoś, kto pojawia się w grze. O, tak wam może podpowiem jeszcze. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Jak masz na imię?
2: Cześć, Agnieszka z tej strony.
0: Aga, ty wiesz, ja już czuję po twojej pewności w głosie.
2: Ja wiem. Wiesz co, myślę, że ty myślisz o celebrytach.
0: Nie chodzi o celebrytę. Nie. Chodzi o kogoś zupełnie innego, ale związanego ze sportem. Ściśle, bardzo ściśle. Ta osoba nie gra, ale ma duży wpływ na to, jak wygląda gra. No to teraz próbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
3: Witam, Bartek.
0: Bartek. No ja sędzia Kalosz nie jestem, zdecydowanie uznaję tę odpowiedź. Sędzia piłkarski, tak brzmiało hasło dzisiaj, o tym dzisiaj myślałem. Bartek, czy ty wiedziałeś od razu, czy dopiero po podpowiedziach?
3: Wiedzieliśmy od razu, bo jedziemy samochodem i to mamy radia i tak wszystko powiedziałem.
0: I widzicie, słuchając Meloradia w samochodzie, możecie wygrać nasze skiety, bo takie właśnie ci wysyłam. O czym myśli Pychu?
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Meloradiem. Właśnie tak macie, że u nas impreza jest zawsze. Party all the time. To Szaram. Tak podkręcamy tempo. 15 minut do 20 nam zostało, 47 mandatów w jeden dzień. Słuchajcie, no pomoc bywa kosztowna, szczególnie jeżeli kontrolują was policjanci z Myślenic. To w Małopolsce, no mundurowi stwierdzili, że wylecą sobie dronem na drogę. No i będą wyłapywać ludzi, którzy długimi światłami ostrzegają przed patrolem policji, no bo w teorii to jest wykroczenie, no i wystawili prawie 50 mandatów, tam 200 i 4 punkty karne. No i aż mi się przypomniał taki jeden klasyczek.
1: W kieszeni, że ten płonie przy spanych nocach.

0: Fabryka hitów w tym duecie. Eli Oaks i Lavinia. Tym razem Reasons to numer, który mi się udał. I gramy go na antenie Melo Radia. To jest właśnie Melo, 20 za moment. I grać będziemy też świetnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bauza i Magnetic. Bardzo dobry numer na sam początek 20, to już za moment.

Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
1: Skoda.
2: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 20 punktualnie na zgarach, a w tej godzinie będę was prosił o głosówki, więc przyda się WhatsApp Melo Radio. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. I fajnie gram. Wybałzej Magnetic na początek. Tupychu, siemano.

0: Fly High. Tobi Romeo w Meloradio. 20.15 wybiła dzień wanny. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że takowy dziś mamy. No i ja uważam, że to jest najbardziej bezużyteczne święto ever. Nie dlatego, że się nie myję, tylko dlatego, że ja od zawsze, od kiedy pamiętam, jestem team prysznic. I zdania są... Co to było za jasne? Przepraszam, chcesz już nie być moim wydawcą?
1: Nieprawda.
0: No właśnie, Karola, moja wydawczyni, jest w studiu, z którą ja toczę dyskusję. Wanna czy prysznic?
1: Wanna, zawsze wanna.
0: Ale dlaczego?
1: Boże, wyobraź sobie, przychodzisz zmęczony po pracy, wchodzisz do ciepłutkiej wanny, jeszcze
0: ale
1: są
0: w wannie się kąpiesz w swoich brudach, no to jest
1: nieprawda.
0: Bez sensu. Nie. Dobra, słuchajcie, może wy mnie jakoś przekonacie. Czekam na argumenty, w czym wanna jest lepsza od prysznica. Czekam na takie głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, możecie też dzwonić. 321-321-777. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. No czekam, aż ktoś mnie przekona. A jeżeli ktoś to zrobi, no to wyślę skiety Meloradia. A teraz

0: WNW. Heaven is a place on earth. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20.26 na zgarach. Dziś mamy dzień wanny. No i z tej okazji ja proszę was, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa Meloradia. W czym wanna jest lepsza od prysznica? Bo ja jestem team prysznic i mnie trzeba trochę przekonywać. No zresztą spróbowała to zrobić Julita. No to w czym jest wanna lepsza?
1: Ani jedna nie jest lepsza od drugiego. Prawidłowa kąpiel powinna wyglądać w ten sposób, że grób, o którym mówiłeś, kupujemy pod prysznicem, a potem relaksacyjnie wchodzimy do wanny. Można w towarzystwie się pobawić. Więc wiesz, wanna daje różne możliwości.
0: Julita, ja ciebie nie znam, ale już cię bardzo lubię. A wy? Jak uważacie, w czym wanna jest lepsza od prysznica? Czekam na wasze głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, można też dzwonić 321 321 777. A to Sexy Magic, nowość na antenie Mela.

jak ja was rozumiem. Ja też nie lubię być wieczorami sam, więc dlatego jestem z wami. Skirt to be lonely. Martin Garrix i Dua Lipa, i ten numer nie pojawił się na antenie Meloradia przypadkowo. 20.42 na zegarach. Jeszcze tego wieczora wrócimy do tego, czy prysznic, czy wanna są lepsze, ale Martin Garrix na playliście oznacza jedno. Czas przedstawić wyniki DJ Magazine Top 100 DJs 2026. No to jest taki plebiscyt, w którym co roku wybiera się najlepszych DJ-ów świata. No i właśnie Martin Garrix został numerem 2 i to bez zmiany względem zeszłego roku. Anima awansował aż o 7 oczek na miejsce 3, a na szczycie też bez zmian. Król rządzi. A królem jest ten pan. David Guetta i razem z nim Hypaton. You and I, me and you. To nowość na playce Melo.

0: MK i Crystal. To Dior. 7 minut do 21 nam zostało. No a ja cały czas pytam, dlaczego wanna jest lepsza od prysznica, bo dziś mamy dzień wanny. Ja jestem zdecydowanym miłośnikiem prysznica. Nie wyobrażam sobie mieć wanny. Nie lubię tam siedzieć. No i macie mnie przekonać, w czym wanna jest lepsza. No i Tomek dał argument, no nie do chyba przebicia.
1: Wanna jest lepsza dlatego, że można robić pianę własnymi bąkami.
0: I ja nie wiem, czy ja coś muszę jeszcze do tego powiedzieć.
2: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. A także Lee Kelly. Od takiego składu rozpoczniemy 21. To już za chwilę, już za moment. Punktualnie o pełnej.

0: RMFF Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Psst, cześć, tu influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 000 złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: słuchaj na 101.3 FM. Idę.
1: 21 punktualnie na zgarach. W czym jest lepsza wanna od prysznica, Bartek?
2: W tym, że w wannie idzie pospać, pod prysznicem już nie.
1: Oj, znam takich, którzy w jeszcze dziwniejszych miejscach kończyli imprezy. A wy przekonajcie mnie, w czym jest lepsza wanna od prysznica. WhatsApp Meloradia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik na meloradio.pl. Tu Pychu, siemano.

0: Andy Dust i Harris to Zakaria.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość na antenie Melo Radia i gościa, który w najnowszym rankingu DJ Magazine wskoczył na miejsce 19, awansując względem zeszłego roku o 4 oczka. No jak się robi tak dobrą muzę, to nie dziwne, że skoki w takich rankingach są. Kaszmir, ten gość nas rozkochał swego czasu hitem Wildcard, tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer.

0: Sean Baker. VIP. Dla was wszystkich, bo jak słuchacie Meloradia, to możecie się czuć jak prawdziwe VIP-y, bo gramy wam i podkręcamy tempo najlepiej, jak tylko się da. Matejm i Bon, ich nowość, Follow, to już za moment, a ja cały czas sprawdzam, w czym niby wanna jest lepsza od prysznica. Bo dziś mamy dzień wanny, no i poprosiłem was o to, żebyście przekonali mnie, że wanna jest od tego prysznica lepsza, bo ja tak nie uważam, no to słucham.
1: Wanna jest dużo lepsza od prysznica, bo na przykład jak przychodzisz taki zmęczony, już nie masz na nic siły, to możesz po prostu sobie nalać gorącej wody, poleżeć w wannie i nawet może troszkę pospać i to wszystko jest tak dobrze.
0: Chyba że macie ADHD tak jak ja, to wtedy nie działa, sprawdzone.

0: Ale on jest młody, ale on jest zdolny, ale ja zazdroszczę. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 15 minut do 22, tak podkręcamy tempo, a wy pamiętajcie, że możecie podkręcić wasz budżet z naszą kasą. No bo mamy dla was 200 do zgarnięcia w ramach szybkiej kasy. Wbijacie na meloradio.pl, piszecie nam o waszym pomyśle. No i my wtedy być może właśnie do was dzwonimy i wręczamy wam kasę. Tak jak zrobiliśmy to z Natalią.
1: A mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No i na to wydała kasę Natalia, ale ja wiem, że wy macie różne ambicje, wiem, że wy chcielibyście wydać tę kasę na różne rzeczy. Jakie? Wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl, no bo już jutro ktoś z was znowu zgarnie 200 za free. No to chyba fajny deal, co nie?

0: Dev Melo. Melo
1: Radio. Dammi tu mano. E venga conmigo.

Let Me Forget You. Tak nazywa się ten numer, to jest Meloradio, to jest jedna z naszych nowości. Warriner i Lauryn tak nam pięknie podgrywają jeszcze właśnie przed 22, a wy pamiętajcie, że na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl, no bo już w piątek po godzinie 18 odpalamy naszą 30 Meloradia. I będę miał w tym tygodniu fajną gościówę, więc warto, żebyście byli.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Mello. Mello Radio.
1: Wiele pani, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festival Ant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me dry your... Najlepsze melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
6: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
5: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
6: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
5: Żebyś wiedział, że...
6: jesteś zwycięzcą.
5: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
6: Marcin Sikora.
5: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.